Nastaw się na chillout.

0: jakości elektronicznej ING. Ta aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Nazywam się Dariusz, nazwisko Jarosiński. Zajmuję się od 33 lat teatrem ulicznym, prezentując go w Warszawie.
2: Festiwal Sztuka Ulicy. Która to jest edycja? O to zapytam na początku. To jest tak, że co roku festiwal właściwie odwiedza miejsca już znane, lokalizacje, w których gościł przez lata, ale są też nowe.
1: Prawdą to jest, że spotkamy się w Warszawie z teatrem plenerowym już 33 rok. Pierwsza edycja odbyła się w roku 1993. To jest za przeszła epoka, tysiąclecie.
2: Tak,
1: dla teatru,
2: to prawda.
1: To jest inne tysiąclecie. Spotkać się będziemy w bardzo różnych miejscach Warszawy, ale i nie tylko Warszawy. Będziemy gościli w Piasecznie. W Warszawie mamy też nowe lokalizacje. Miejscem takim specjalnym to jest Złote Tarasy. Dostaliśmy zaproszenie, żeby tam pokazać dwa spektakle. Innym miejscem tradycyjnie od wielu lat odwiedzanym przez Festiwal Sztuka Ulicy jest Park Szczęśliwicki, w którym od czwartku mamy okazję zaprezentować spektakle, które będą miały swoje pokazy koło godziny 22. Ale szczegółowe informacje należy śledzić na naszej stronie internetowej ze względu na to, że tam jest wiele innych też wydarzeń, które mają inną godzinę niż tą godzinę wieczorną, którą teraz komunikuję, godzinę 22. Miejscem, które tradycyjnie od 33 lat jest areną plenerowego teatru, to jest rynek Nowego Miasta.
2: Jak się dzisiaj festiwal ma w tych czasach w Warszawie, która jest, jak myślę sobie o pierwszych edycjach festiwalu, zupełnie nowa i zupełnie inna niż było to kiedyś. Nie było też tylu plenerowych wydarzeń wtedy, kiedy debiutował Festiwalu Sztuka Ulicy, prawda? To były pierwsze takie dni pełne poezji, magii,
1: czarów. Nie ukrywam, czuję się jak wspomnienia Krzysztofa Kolumba, który odkrywał Warszawę jako nową przestrzeń do zasiedzenia. Aha. Oczywiście Warszawa po 33 latach bardzo się zmieniła na różnych poziomach, chociażby w kontekście architektonicznym. Zmieniła się też, jeżeli chodzi o myślenie o mieście. Obecnie mówi się o Warszawie, o tym, że to być miasto przyjazne mieszkańcom. Plac Centralny, który powstał, który stał się miejscem muzyki, to jest zupełnie inna przestrzeń do funkcjonowania. To myślenie o tym, żebyśmy jako mieszkańcy funkcjonowali w terenie zielonym, jest bardzo ładnym myśleniem. Oczywiście to jest też jakaś konsekwencja tego, że mamy mniej ulic, którymi się możemy przemieszkać. Dzisiaj tutaj jadąc na wywiad stałem w korku i karetka, która próbowała się przebić przez ten korek, miała kłopot, bo nie mogła zjechać na torowisko, bo są wysokie krawężniki, nie mogła zjechać na drugi pas, bo jest drugi krawężnik dla pieszych. To są jakieś wyzwania współczesnego miasta i niemniej miasto się bardzo zmieniło. Jest kolorowym, dynamicznym, jest miastem tolerancyjnym, absorbującym ludzi, którzy tu przyjeżdżają, dającym szansę na funkcjonowanie. I festiwal jest jednym z elementów też tego rozbudowania oferty kulturalnej. Misją teatru, który proponuje, jest to, że on zdumiewa do takiej zadumy intelektualnej, takiego zatrzymania się. Bo co innego jest przyjść, posłuchać koncertu, posłuchać znanych utworów, puścić wianki do falującej wody. To jest wszystko piękne, cudne, wspaniałe, ale ten moment takiej refleksji to właśnie daje, wydaje mi się, że teatr. I bardzo się cieszę, że ta 33. edycja, która jest świętem teatru plenerowego, która jest takim domknięciem, taką prezentacją tego zjawiska w Warszawie, ma miejsce.
2: Tak, to myślę, że warto podkreślić, że to jest zawsze kontakt ze sztuką teatralną. To są spektakle przygotowywane bardzo precyzyjnie, często przez długi czas. I myślę, że wciąż jest to absolutnie unikalna propozycja w przestrzeni Warszawy. No i jakby ta możliwość poobcowania z poezją, z taką niezwykłą wyobraźnią twórców teatralnych i z tymi motywami, które, jak myślę, lubimy, bo w spektaklach teatru ulicznego te marzenia, motyw podróży, sny, to jest zazwyczaj obecne, a myślę, że takie opowieści gdzieś tam bardzo dobrze nam robią. Gdzieś tam pozwalają naprawdę oderwać się od codzienności, od rzeczywistości tej takiej zabieganej, zwłaszcza w stolicy. Warto zabierać też młodszych widzów, bo ja myślę, że dzieciaki po prostu pamiętają i będą pamiętać takie spektakle zobaczone w plenerze. No i to też są grupy specjalnie, prawda, wybierane i zapraszane przez organizatorów. Niektóre przyjeżdżają z daleka, nie wiem, czy wymieniliśmy.
1: Mamy z Włoch formację, która jest formacją, użyję takiego sformułowania, paracyrkową, czyli zresztą ich spektakl Circo, grupa jest Water and Fire i będziemy też mieli grupę z Czech, Ventolin, to jest grupa formacja producencka, która zajmuje się muzyką. To będzie taki koncert muzyki elektronicznej z wizualizacją na jednym z placów na warszawskiej Ochocie, bo takim miejscem rzeczywiście, które jest dla nas bardzo przyjazne, które nas otuliło swoją troską i wsparciem, to jest dzielnica Ochota. Rzeczywiście muszę podziękować i władzom dzielnicy, i naszemu partnerowi organizacyjnemu, czyli Ośrodkowi Kultury Ochoty, za to, że udaje nam się od wielu, wielu lat wspólnie organizować ten festiwal. Bardzo się z tego powodu cieszę. 33 lata, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, Warszawa się bardzo zmieniła. Tych przestrzeni dla teatru plenerowego, który mógłby pojawiać się w godzinach wieczornych, jest trochę mniej. Oczywiście śledzimy prognozy, że będzie bardzo ciepło, co nas cieszy, ale też i martwi. Cieszy dlatego, że gwarantuje, że te wszystkie spektakle się odbędą, a martwi tym, że rzeczywiście publiczność musi sobie poradzić w ciągu dnia z tymi upałami, które nas czekają, a wieczorem szukać ochłody w parkach. I gorąco polecam i rekomenduję Festiwal Szuka Ulicy.
2: Oczywiście zapraszamy i na te wieczorne spektakle również do miejsc, które już zdążą troszeczkę ostygnąć. Myślę, że pięknie się będzie oglądało. Wieczorem również to, co jest w tym roku w programie. I do zobaczenia w takim
1: razie. Bardzo.
2: Dziękuję.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: W pogoni za kulturą. Czyli Z.
2: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
1: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Czyli Z.
2: Zapraszam, Magda Bauer.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000.

0: litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor. Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
1: No dzisiaj, moi drodzy, to najlepiej schować się gdzieś w cieniu i tam zdecydowanie przebywać. Temperatury do 40 stopni. W tej chwili na razie koło 20 w Warszawie, w Trójmieście 19 i 17 w Katowicach.
0: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 7 na zegarze. W pełnym słońcu dotarłam. 26 dzień czerwca, dzisiaj piątek. Imieniny Jana, Pawła i Pauliny. Dzisiaj także dzień zabierania psa do pracy. Psy są strasznie miłe, a jakie mądre. W kalendarzowym moim notatniku pies Fafik zacytowany na dzisiaj, a ja zapraszam.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Magda Kasparowicz, dzień dobry.

0: Słuchacie Chili Z, 8 minut po godzinie 7. Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprasza nowa wystawa o surrealizmie i antyfaszyzmie. Wystawa Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm w warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej zrywa z klasycznym obrazem surrealizmu, aby pokazać jego związki z antyfaszyzmem. Przypominam, że nasza audycja plenerowa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, która była w Chili Z jakiś czas temu, to była również zapowiedź tej wystawy. Max Ernst w Warszawie, Leonora Carrington i wielu wspaniałych innych artystów i wiele wspaniałych artystek pokazuje surrealizm jako ruch międzynarodowy, a przede wszystkim jako ruch polityczny, artystów, którzy walczą z faszyzmem w Europie, a także z europejskim projektem kolonialnym.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Myślę, że warto się wybrać na tę wystawę. Jest zachwycająca, ważna, potrzebna. To jest nowe spojrzenie na surrealizm, który według kuratorki i warto sobie o tym powiedzieć, a kuratorką tej wystawy jest Dorota Jarecka, która zaznacza, że wielu surrealistów aktywnie i świadomie przyjmowało postawy antyfaszystowskie, ich poglądy ogniskowały się wokół polityki antykolonialnej. Widać to zarówno w manifestach, jak i w niektórych dziełach międzynarodowego surrealizmu. Kuratorki, bo obok Doroty Jareckiej także Magda Lipska jest kuratorką tej wystawy, zdejmują nacisk z tradycyjnych pojęć związanych z surrealizmem, takich jak wyobraźnia, marzenia i sen. Oczywiście nie negują ich przydatności do opisywania tego kierunku, ale zaznaczają, że te kategorie nie wystarczają i o tym jest ta wystawa, która składa się z 12 rozdziałów. Każdy z nich skupia się w konkretnym miejscu na mapie. Początek w Paryżu 1930 roku, a potem Praga i cudowna podróż. Idźcie do MSN-u koniecznie.

0: słuchacie, czyli za 17 minut po godzinie 7. Jan Kochanowski świętuje imieniny z Prusem i Brodką na literackim pikniku w Warszawie w sobotę 27 czerwca, czyli to już jutro. Biblioteka Narodowa, jak co roku, i umówmy się, że jest to świetne naprawdę wydarzenie. Biblioteka Narodowa zaprasza na imieniny Jana Kochanowskiego połączone z literackim piknikiem w Stołecznym Ogrodzie Krasińskich. Motywem przewodnim tegorocznej imprezy jest twórczość Bolesława Prusa, wybitnego kronikarza warszawskiej codzienności. Na uczestników i uczestniczki pikniku czekają między innymi spotkania ze znanymi pisarzami, debaty o współczesnych doświadczeniach warszawiaków i koncert z udziałem Moniki Brodki. Program jest bogaty. Twórczość Bolesława Prusa stanie się punktem wyjścia do rozmów o technologii, życiu w mieście, pieniądzach, relacjach między ludźmi, emancypacji oraz współczesnych marzeniach i rozczarowaniach związanych z postępem. Opisując XIX-wieczne życie, Prus zwracał uwagę na uliczny hałas. W XXI wieku to doświadczenie stało się jeszcze intensywniejsze, gdy szum otacza nas zarówno w rzeczywistości fizycznej, jak i cyfrowej. O przebodźcowaniu na przykład będzie panel, i tu Małgorzata Halber i Marta Michalska. Kolejną z atrakcji pikniku będzie spotkanie z pisarzami, którzy tak jak Prus tworzyli pod pseudonimami. Ciekawym punktem programu jest dyskusja, czy Wokulski był stalkerem, o przemianach obyczajowych i nowym spojrzeniu na klasykę literatury. Ale to nie wszystko. Bardzo dużo rozmów, dużo wydarzeń. Będą także tańce i będę również ja na tym pikniku. Jeśli chcecie, to zapraszam serdecznie.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: O 14 na scenie żółtej panel Bywało lepiej, o przegrywaniu, traceniu i sposobach radzenia sobie. Zapraszam z Patrycją Wieczorkiewicz i Tatianą Mindewicz-Bułacz. Wpadajcie koniecznie.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli Z7:39 na zegarze. Osoby poinformowane o sytuacji za kulisami nowego filmu o Bondzie przekazały, że zakończył się już pierwszy etap castingów. Nie wiadomo, kto dostał się do kolejnego etapu, który ma rozpocząć się w sierpniu. Reżyser Bonda, Denis Villeneuve, poinformował wybranych, że mogą przygotować się do następnych przesłuchań. I podobno Denis Villeneuve zrobił to osobiście. Odkąd Amazon przejął pełne prawa do filmowej serii o Bondzie, najgorętszym tematem związanym z kolejną produkcją z tego cyklu jest to, kto w roli agenta 007 Jamesa Bonda zastąpi Craiga. Ostatnie 5 odsłon należało do niego, no a teraz czekamy. Najczęściej pojawiające się nazwisko to oczywiście Jacob Elordi, ale pojawia się także Harris Dickinson i Callum Turner. Zobaczymy. Większość informacji to spekulacje. Aktor ma być wybrany jeszcze w tym roku, a produkcja ma ruszyć w kolejnym.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: www.bpifastnet.pl od BPI Real Estate.
1: No Dino, Black Friday trwa! Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
4: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
3: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla moich odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
18: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
1: Sprawdzamy w tej chwili mapę pogodową. Już 25 stopni w Warszawie i w Lublinie, 23 stopnie w Krakowie, 24 we Wrocławiu, 21 w Poznaniu, w Olsztynie 22 stopnie i w Trójmieście, a także w Koszalinie. I temperatury rosną.
0: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Pewnie, że zapraszam. Chcę powiedzieć, że po niedzielnej audycji już będę na Helu i to jest dobra wiadomość. Szkoda, że nie dzisiaj, bo żar leje się z nieba, jak mówi klasyk. 26 dzień czerwca, piątek, imieniny Jana Pawła i Pauliny. Dzisiaj też dzień zabierania psa do pracy, ale ja bym akurat nie świętowała w takie upały. Niech pies sobie spokojnie odpoczywa razem z kotem. Dzień dobry.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchajcie, czyli Z 11 minut po godzinie 8. W sobotę nad Ziemią przeleci ogromna planetoida. Już jutro obiekty o takich parametrach mijają nas bardzo rzadko. Jeśli kiedykolwiek marzyliście o tym, aby zobaczyć na własne oczy potężną kosmiczną skałę pędzącą przez Układ Słoneczny, to w ten weekend nadarzy się ku temu doskonała okazja. W bliskim sąsiedztwie Ziemi przemknie masywna planetoida. Mowa o ogromnym obiekcie. Ta planetoida została odkryta niemal 3 dekady temu, w 1997 roku. Astronomowie z Europejskiej Agencji Kosmicznej, i to jest ważna informacja, że z Europejskiej Agencji Kosmicznej, mają dobre wieści, skrupulatnie wyliczyli jej trajektorię, co pozwala całkowicie wykluczyć ryzyko kolizji z Ziemią. Chociaż jeżeli lubicie oglądać filmy katastroficzne i filmy o kosmosie, tak jak ja, to i tak byśmy się nie dowiedzieli. To jest taka dobra wiadomość. Co więcej, uwaga, do obserwacji obiektu wystarczy najzwyklejsza lornetka. Obiekt znajdzie się w punkcie maksymalnego zbliżenia z naszą planetą już jutro o 13:14 czasu polskiego, po zapadnięciu zmroku. Także powinno być ją widać. Przygotujcie sprzęt i zobaczycie na żywo zjawisko, które zdarza się raz na kilka lat. A jeżeli chodzi o masywność i wielkość obiektu, no to zdarza się jeszcze rzadziej. Planetoida przemknie w naszym sąsiedztwie z prędkością niemal 9 km na sekundę, co daje prędkość ponad 32 tysięcy km na godzinę. A dystans, jaki będzie dzielił ją od Ziemi, mimo tego, że będziemy ją mogli zobaczyć przez lornetkę, wyniesie 2,5 miliona kilometrów.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: słuchacie, czyli Z8.24 na zegarze. Gdyby akurat teraz jakieś osoby małoletnie jechały na zakończenie roku, to chcę powiedzieć wielkie gratulacje, to po pierwsze. Po drugie, byliście bardzo dzielni, daliście radę. To jest nie lada wyczyn przez cały rok wytrzymać te wszystkie zadania, zagwozdki, ogarniania, projekty, pisaniny, liczenie, chciałam powiedzieć liczydła, no ale liczydła też mogą być. Jesteście super dzielni. Gdyby słuchali nas nauczyciele, wielkie dzięki za waszą troskę i wkład. No i teraz ważny komunikat. Gdyby wam się przypadkiem wydawało, że czerwony pasek to jest coś, co mówi o was, o tym, jakimi ludźmi jesteście, czy jesteście wartościowi, mądrzy, inteligentni, to chcę wam powiedzieć nie. Czerwony pasek nie mówi o żadnej z tych rzeczy. I mogę wam też powiedzieć, że jeżeli teraz mnie słuchacie i zastanawiacie się, czy miałam kiedyś czerwony pasek, no to chcę wam powiedzieć, że zawsze miałam bardzo dobre oceny i bardzo złe zachowanie. W związku z tym mówi się trudno i żyje się dalej i można wyrosnąć na przyzwoitego człowieka, nie mając czerwonego paska. Moja mama zawsze żartowała, że na tyłku będę miała pasek. Oczywiście do tego nigdy nie doszło. Chcę wam powiedzieć, że to nie świadczy o tym, jak jesteście piękni, jak jesteście dobrzy, jak jesteście mądrzy i jak jesteście wyjątkowi i jak jesteście zdolni. Naprawdę, serio. Może teraz nauczyciele powiedzą, no tak, ale świadczy o konsekwencji, o ciężkiej pracy. Może, ale też niekoniecznie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Klasyki muzyki chilloutowej.

0: Esencja Chill Auto. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
12: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Zagubiona mapa gwiazd. Lima Craven. Kto zapisze głos lektorki z trolejbusu? Kosmiczną karmę dzielnicy, której już nie ma. Przystanek Pioruna i górę Pioruna. Śnieżne zabójcze zbocza nad strumieniem Suderwy. Przedszkole z rakietą wśród sosen. Altany z dachami krytymi łupkiem. Wiaderka, foremki, zabawki na łódkę. Beton pustego basenu. Żelazne huśtawki. Ceglane, 11-piętrowce przy przystanku Perkuna. Remize i ściany ogniochronne. Jarzące się jak żar. Całe szkoły przechodziły przez kosmiczny przesmyk do sklepu tęcza na końcu parku bajek. Kto zapisze głos lektorki z trolejbusu? Kosmiczną karmę dzielnicy, której już nie ma. Kto narysuje Karolinki tak, by płyty ich dawnych ulic otwierały się jak książka? Przełożyła Dominika Jagiełka.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana

0: polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Nowe wysokie obcasy Ekstra już w sprzedaży. Zdrowie nie zawsze zaczyna się od kosztownych terapii i technologicznych nowinek. Częściej rodzi się z codziennych nawyków, snu, ruchu, odpoczynku. Kup nowe wysokie obcasy Ekstra. Numer dostępny z suplementem diety, kolagenem do picia Primabiotic Collagen.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie. Wie.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł.
4: Mediamarkt.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
1: O losie, jak gorąco. Jak było zimno, źle, gorąco też źle. Będzie gorąco, bo jest lato. Żar leje się z nieba. Zobaczcie hydrozagadkę. Teraz 27 Warszawa, 26 Lublin i Kraków, 25 Wrocław, 24 Łódź, 23 Poznań i Olsztyn, 22.

0: A Koszalin i w Trójmieście 24 stopnie. Pokazują termometry i temperatura rośnie.
1: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
0: Zapraszam. Słoneczko wstało o 4.27, a pójdzie spać o 21.04, 26 dzień czerwca, piątek, imieniny Jana Pawła i Pauliny. Dzień zabierania psa do pracy dzisiaj, ale w tym upale nie polecam. Za chwilę o kilku nienaukowych dowodach na to, że życie z psem jest to niebo lepsze niż bez psa. Magda Kasperowicz, dzień dobry, zapraszam do godziny 10.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Nienaukowe dowody na to, że życie z psem jest to niebo lepsze niż bez psa, argumenty mogą okazać się przydatne w podjęciu długo odkładanej decyzji o wspólnym zamieszkaniu, choć nie łudźmy się, ostatecznie to pies decyduje o wszystkim. Nikt się tak nie zrozumie jak własny pies, a nawet czyjkolwiek. Gdy jest beznadziejnie i źle, wlezie na kolana i się wtuli, gdy ciekną łzy, zliże je z policzków, a gdy masz ochotę tańczyć z radości, dołączą on i jego rozszalały ogon. Nie musisz nic mówić, niczego tłumaczyć. Nawet jeśli zdecydujesz się na pełną szczerość, nie grozi ci odrzucenie. Psie oczy wszystko widzą, wrażliwe uszy nastawiają się na drobną zmianę tonu, a czuły nos wywęszy każdy nastrój. O ile my wciąż niewiele rozumiemy z psich smutków i fascynacji, o tyle psy potrafią się do naszych dostrajać i zwyczajnie je z nami dzielić. Jaki wspaniały tekst Radość Niezmącona Pauliny Wilk w przekroju online. Poczytajcie, jeśli jeszcze nie wiecie, że pies to miłość.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Doskonała lektura.

0: 14 minut po godzinie 9 słuchacie Chini Z. Od 25 czerwca w Muzeum Architektury we Wrocławiu można oglądać wystawę poświęconą dwóm niezwykłym kobietom, architektkom, pionierkom modernizmu, ikonom polskiej awangardy. Kim były Helena Syrkus i Barbara Brukalska, urodzone w podobnym czasie, wywodzące się z odmiennych środowisk? Barbara Brukalska z domu Sokołowska, z ziemiaństwa, i Helena Syrkus z zasymilowanej inteligencji żydowskiej. Zupełnie dwa różne światy, ale niemal równocześnie wkroczyły w życie zawodowe. Pierwsza ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, druga zaś po epizodach studiów architektonicznych i filozoficznych, a także doświadczeniach redaktorskich i translatorskich, weszła do zawodu dzięki praktyce w pracowni męża, Szymona Syrkusa. Obie związane były z awangardową grupą i myślę sobie, że warto poczytać o tych wyjątkowych dwóch kobietach, zanim się wybierzecie na wystawę. To też jest historia wielkiej przyjaźni, bo zarówno Brukalska, jak i Syrkus przez lata wspierały się zarówno prywatnie, jak i zawodowo, funkcjonując w zbliżonych środowiskach, w tym w środowisku międzynarodowej awangardy. Oczywiście platformą kształtowania takich relacji były Międzynarodowe Kongresy Architektury Nowoczesnej, przestrzenie dla debaty nad nowoczesną architekturą i urbanistyką. Na tej wystawie będziecie mogli zobaczyć twórcze piękno, ich postrzeganie architektury jako budowanie relacji między budynkami, otoczeniem, między ludźmi, którzy z niej korzystają. To jest coś niesamowitego. Koniecznie się wybierzcie do Muzeum Architektury we Wrocławiu. Naprawdę warto.
1: Chini Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Ale się idealnie zgraliśmy w ogóle
1: ładnie,
0: na koniec.
1: Ładnie, fajnie było.
2: Autopromocja.
3: Bittersweet Festival. 3 dni muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia. Ponownie w Poznaniu.
4: Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Rita Ora, Tom Odell czy Faithless. Nie może was tam zabraknąć. O bilety na 2. edycję Bittersweet Festival zapraszam do Chili.z już dziś o godzinie 16. Jakub Lachowicz.
3: Chili.z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family, kawa mielona, 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
8: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli Z 9.36 na zegarze. Już kilka razy opowiadałam wam o książce Matka Nikt Wiktora Słojkowskiego, która jest bardzo mocną książką i bardzo trudną książką w tym kontekście, że zadaje nam pytania niewygodne. A nawet jeśli mamy trudną relację z naszymi matkami albo mieliśmy trudną relację, to nie chcemy sobie tych pytań zadawać. Są sytuacje, w których rodzic nie daje bezpieczeństwa, nie daje poczucia, że kocha dziecko, dziecko nie czuje się zaopiekowane. Matka być może bywa także uosobieniem wszystkiego, co najgorsze. Źródłem cierpienia, poczucia winy. Matka Nikt jest opowieścią o relacji, w której nie ma tej miłości, ale jest dużo pogardy. To jest historia o tym, że czasami przemoc fizyczna, której dziecko nie doświadcza, wydawać by się mogła w niektórych sytuacjach błogosławieństwem. No muszę wam powiedzieć, że trudno się tę książkę czyta. Jest to dobrze napisana książka, ale trudno się ją czyta, bo natychmiast mam przed oczami małe dzieci, które potrzebują troski, potrzebują miłości, potrzebują uważności, potrzebują zaopiekowania, potrzebują czuć się kochane i chciałyby słyszeć, że są mądre, wyjątkowe, że dadzą sobie radę. Matka z książki Wiktora Słojkowskiego, Matka Nikt, nie jest taką matką. Jest zaprzeczeniem bezpieczeństwa. A to wszystko, co zrobiła swojemu synowi, nie zniknęło wraz z przyjściem dorosłości. Dorastały te wszystkie rzeczy razem z bohaterem i nie straciły na swojej mocy. To jest książka, która uczy nas i pokazuje, jak toksyczne relacje mogą wpłynąć na nas samych. Magdalena.Kasperowicz@chillyz.pl. Piszcie śmiało, dużo książek czeka na was.
1: Chillyz. Nastaw się na chill out.

0: słuchacie Chili Z. Co prawda jeszcze usłyszymy się w weekendzie w wielkim mieście, ale chcę wam powiedzieć, że już od poniedziałku urlopuję. W związku z tym bardzo wam dziękuję za ten rok. To był piękny rok spędzony z wami. Chcę wam powiedzieć, że dostaję całą masę wiadomości, maili, wiadomości prywatnych na Facebooku, na Instagramie. Codziennie od was. I to jest przemiłe, i to jest przecudowne, i jesteście przekochani, naprawdę. I chcę powiedzieć, że najbardziej wzruszają mnie chwile, kiedy wysyłam komuś jakąś książkę i zawsze ręcznie ci, co dostali, to wiedzą, wypisuję karteczkę. To jest zawsze dla mnie bardzo wzruszający moment, to pakowanie. Bardzo wam dziękuję. Ten rok był dosyć wymagający. Myślę, że dla was także. Dla mnie bardzo. I czekam, nie pamiętam, kiedy tak czekałam na wytchnienie, patrzenie w zatokę, pływanie na supie, czytanie książek i jedzenie czereśni. Bardzo potrzebuję tego urlopu. A jeżeli wy też wybieracie się niebawem, to życzę wam odpoczynku, życzę wam radości z bycia w miejscu, które was ukoi, utuli. Co prawda jeszcze usłyszymy się z Helu i wtedy wam opowiem, jak tam jest, ale na razie do usłyszenia. Cześć!
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: reklama.
1: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z

0: to też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Avatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: Też, to poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Po reklamie.

0: Jest 10:00, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Od dziś w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zobaczycie nową wystawę. Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm. Ponad 650 obiektów, w tym przede wszystkim malarstwo epoki surrealizmu. 12 rozdziałów odpowiadających różnym krajom, miastom i czasom od lat 30. XX wieku. Do zobaczenia największe nazwiska, takie jak Pablo Picasso, i najmniej znane wątki, takie jak surrealizm w Pradze.
3: Jaki sposób patrzenia na tę wystawę panie sugerują naszym odwiedzającym? Co by się tutaj nie pogubić, bo wątków jest dużo.
4: Sugeruję wyobrazić sobie mapę świata, myśleć o tym, jak skonstruowana jest ta mapa, jak ona była skonstruowana w 1930 roku, kiedy zaczyna się ta wystawa, jak ona wygląda dzisiaj. To jest jedna rada, a druga, pomyśleć o tym, do jakiego stopnia aktualne są problemy polityczne poruszane przez tą wystawę. Głównymi takimi zagadnieniami, które wyznaczają pole problemów przez nią poruszanych, to jest antyfaszyzm i antykolonializm.
2: Mówi współkuratorka wystawy Dorota Jarocka. Jesteś w sercu zmian. Surrealizm i antyfaszyzm w MSN-ie wywołuje ciarki przez to, jak bardzo aktualnie wybrzmiewa w dzisiejszych czasach, prawie 100 lat po powstaniu surrealizmu. A dziś na nowe wystawy do MSN-u wejdziecie za darmo. To teraz Kraków. Festiwal Miłosza startuje w Krakowie już jutro pod hasłem Przeciwko nim.
5: To hasło jest zaczerpnięte z debiutanckiego tomu Miłosza, poemat o czasie zastygłym, i nakierowuje nas na tematykę tegorocznej edycji, która jest bardzo silnie związana z tym, w jaki sposób poezja może być sposobem reagowania na otaczającą nas rzeczywistość, kryzysy, które obserwujemy dookoła. Jest to poezja, która sprzeciwia się niesprawiedliwości i przemocy. I taka właśnie jest twórczość gości, którzy w tym roku zawitają w Krakowie.
2: Mówi Maria Świątkowska, dyrektorka wykonawcza Festiwalu Miłosza.
5: Raul Curita, Klaudia Rankin, Amina Elmi, Radmila Petrowicz. Są to poeci i poetki, którzy tworzą poezję zaangażowaną społecznie, którzy nie pozostają obojętni wobec otaczającej ich rzeczywistości, wchodzą z nią w dialog, a często ich poezja staje się manifestem, oskarżeniem, demonstracją.
2: Wśród polskich gości w tym roku na Miłoszu współcześni poeci i poetki, w tym Jakub Kornhauser, Marcin Mokry, Joanna Łempicka czy Antonina Tosiek. Spotkacie ich w Krakowie na Miłoszu od jutra do 5 lipca. Na koniec szybko Wam przypominam, że pod Kinoteką całe lato rozstawia się Lot Kino w stronę zachodzącego słońca. Najbliższy pokaz już jutro, w sobotę. Do zobaczenia będzie film Super Samiec z 2007 roku. Kultowa komedia z USA o kumplach z liceum w rolach głównych Jonah Hill i Michael Cera. Idealna propozycja na weekendowy odpoczynek. Seans pod Kinoteką startuje o 21:30. Wejście należy taki już od 19:30.
1: Chili Z. Pogoda.
0: To prawdziwy początek lata, choć prognozy na weekend wprawiają nas w lekkie osłupienie. Najgoręcej ma być w sobotę i w niedzielę, a dziś prawie bezchmurnie, najchłodniej na północy i północnym wschodzie, ale to wciąż jest 27 i 28 stopni na przeważającym obszarze kraju, ponad 30 stopni, 34 w Katowicach, w Krakowie 33, a w stolicy 32. Opadów na pogodowych mapach nie widać.
1: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku. Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
0: Nauczyciele pewnie też trochę czekali na ten dzień. Przed nami 2 miesiące bez troski. Zaczynamy wakacje. Witam Was dzisiaj więc z szerokim uśmiechem i przez najbliższe 3 godziny obiecuję prawdziwie letni klimat w Chili Z. Minęła 10:00.
1: Dobre wibracje w Chili Z.

0: Piątek, zapewne więc pamiętacie, że po 12 czekają nas aż 3 muzyczne premiery, ale wcześniej sprawdzimy, co dzieje się w naszych miastach. Sezon w pełni i spróbujemy wspólnie z Kasią Kozak dostarczyć Wam jak najwięcej dobrych adresów na najbliższe dni. W Poznaniu na przykład takim dobrym adresem jest dziś Muszla Koncertowa w Parku Wilsona, gdzie spotykamy się na rozgrzewce przed sierpniowym festiwalem Bittersweet. To będzie zabawa międzypokoleniowa z najlepszą muzyką pod słońcem, ale w cieniu zieleni, bo miejsce zbiórki, no to właśnie Muszla Koncertowa w Parku Wilsona, no i to tutaj w ciągu dnia zagra Warszawska Orkiestra Sentymentalna, a na finał Prima Doma z Chili Z, która przygotuje specjalny DJ-ski set na tę okazję. No i jeszcze jedna ważna sprawa, jest jeszcze jedna szansa na zaproszenie na sam festiwal. Pojawi się dziś u nas jeszcze raz po 16. Bądźcie z nami także wtedy, tym bardziej, że stery przejmie Bartek Winczewski. To jest piątek, więc jak zawsze czeka nas też ekscytujące i inspirujące spotkanie ze światem filmu, a to za sprawą duetu Dobrze Zmontowane. Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow powitają nas już o 13, a my powolutku wprowadzamy na naszą antenę wakacyjne wibracje. Poszukajmy letniej atmosfery w muzyce już teraz.
1: Chili Z. Nastaw się na

0: Poznaniu, do którego dziś zapraszamy Was na spotkanie z ekipą, czyli Zeti, międzypokoleniową potańcówkę pod hasłem Dance Me to the End of Summer, wciąż trwa Festiwal Malta. Ja tęsknię, spoglądam w tamtą stronę, bo to jest naprawdę wielkie, piękne święto teatru, muzyki, sztuki, literatury, ale też kina, bo są też pokazy filmowe. Przed nami finałowy weekend, o którym króciutko jeszcze powiemy po małej przerwie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out. Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
2: Autopromocja.
3: Prima Doma Club w Chili Z.
4: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
3: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Do Leroy, bo niskie ceny ma.
10: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Ale jesteś zadowolony?
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
17: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
16: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
18: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
19: Uwaga! Super promocja w Teddy.
20: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysł.

0: Take on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
5: Po reklamie.

0: Spektakl z udziałem Magdaleny Cieleckiej i 100 mężczyzn wyłonionych w castingu budzi od dawna wielkie emocje. Ten teatralny eksperyment zacznie się dziś w ramach Festiwalu Malta w Poznaniu o godzinie 18. Potrwa 24 godziny. W dużym skrócie scenariusz The Second Woman, bo tak brzmi tytuł projektu, zakłada, że aktorka będzie powtarzać jedną sytuację, scenę rozstania dwojga ludzi, kolejno z setką scenicznych partnerów. Każda odsłona trwa około 10 minut, bez prób i wcześniejszych ustaleń. Co ma być punktem kulminacyjnym każdej sceny? Otóż moment, w którym partner aktorki podejmie decyzję i wybierze jedną z dwóch kwestii. Zawsze cię kochałem albo nigdy cię nie kochałem. No to jest właściwie ciekawe, która z tych kwestii pojawi się na scenie częściej, no i z czego będzie wynikać, ale ten eksperyment jest oczywiście o wiele bardziej pojemny. Wielki podziw i szacunek dla Magdaleny Cieleckiej, która podjęła się tego wyzwania. Ale Malta to też muzyka. Bejrut wystąpi w Poznaniu jutro, Tudor Cinema Club w niedzielę, a dzisiejszy wieczór należeć będzie do elektroniki. Otworzy go australijska DJ-ka i producentka Hi, a zamknie francuski duet The Blaze, który oprócz muzyki słynie też ze szczególnych autorskich teledysków. Wspaniale będzie na pewno na wszystkich koncertach i imprezach Malty, tym bardziej, że to będą już godziny, w których miasto zacznie oddychać wieczornym, pewnie odrobinę chłodniejszym powietrzem.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: No właśnie, oczywiście kurzą nas piękne, plenerowe wydarzenia, o których opowiadamy Wam na antenie, ale podchodzimy do sprawy odpowiedzialnie, zatem dzisiaj też kilka wskazówek, jak sobie radzić z upałami. Przypominamy o nakryciach głowy, o wodzie, którą trzeba mieć przy sobie podczas spacerów, o tym, że warto dawkować sobie napoje małymi porcjami, ale regularnie. W miastach w ciągu dnia oczywiście szukamy cienia i pozwalamy sobie na dłuższe przystanki, jeśli tylko ich potrzebujemy. My właściwie robimy to zawsze, ale w tych dniach szczególnie zachęcamy do tego, żeby dziś, jutro i w niedzielę zwolnić bieg i zrezygnować z aktywności, które nie są obowiązkowe. Wakacje dopiero się zaczynają, no i pewnie warto mieć słuszny zapas energii na dni, które są jeszcze przed nami. A wracając do wydarzeń weekendu, o kolejnych już niedługo opowie nam Katarzyna Kozak.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na Amazon.pl.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero, 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka, Kraina Mięs Megapaka, 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości, 11,99 za kilogram. Biedronka.
11: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
12: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
13: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99. Oferta 20

0: Chili Z. Nastaw się
1: na chill out.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
3: Minęła 11:00. Przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
4: Na początek zajrzyjmy ponownie do MSN-u. Wejdziecie tam dziś za darmo, a okazją ku temu są premierowe wystawy. Jedna z nich nosi tytuł Drogi Czarnych wkraczają w biały ląd. Jej kuratorką jest Oliwia Bosomtwe.
5: Wystawa Drogi Czarnych wkraczają w biały ląd jest próbą przyjrzenia się kilku aspektom polskich relacji z czarnością i Afryką subsaharyjską w okresie PRL-u. Z jednej strony jest próbą spojrzenia na to, jak patrzono na czarność, jak sobie ją wyobrażano, jakie towarzyszyły temu aspiracje i fantazje. Jest też opowieścią o konkretnych spotkaniach, bezpośrednich relacjach, o polskich artystach, różnych pracownikach kontraktowych, podróżujących do krajów afrykańskich, tam działających chociażby w obszarze architektury, ale i sztuki.
4: A wśród artystek i artystów na tej wystawie są malarka Ewa Kuryluk, fotograf Zbyszko Siamaszko czy artystka Erna Rosenstein. A jeśli jesteście ciekawi historii, które stoją za spotkaniami tych artystów i artystek z krajami afrykańskimi, wybierzcie się do MSN-u na oprowadzanie kuratorskie. Najbliższe z nich już w sobotę o 12:30. Krakowski Festiwal Tańca odbędzie się tego lata po raz 6 na przełomie lipca i sierpnia. Program adresowany jest do szerokiej publiczności.
6: Czy bardziej chcecie i jesteście ciekawi zobaczyć flamenco w wykonaniu współczesnym? Czy bardziej chcecie zobaczyć, jak kultura kibicowska, stadionowa została przełożona na język choreograficzny? Czy może interesuje Was bardziej tożsamościowe podejście do opowiadania swoich osobistych historii?
4: Jak słyszycie, każdy znajdzie coś dla siebie. My już teraz polecamy Wam spektakle, które w Krakowie będą grane i tańczone od 31 lipca do 8 sierpnia. Zostajemy w Krakowie, bo do tegorocznej mapy kin plenerowych dołącza w ten weekend kino na tarasie w kinie Agrafka. Pierwszy seans

0: Już dziś o 21.30. I to nie lada gratka dla kinomaniaków, bo w piątkowy wieczór na tarasie Agrawki zobaczymy film Christophera Nolana pod tytułem Following. To film z 1998 roku. To jeden z pierwszych filmów Nolana, w Polsce znany pod tytułem Śledząc. Niespełniony pisarz śledzi w nim przypadkowych ludzi spotkanych na ulicy. Początek pokazu tuż po zachodzie słońca o 21.30. Szczegóły znajdziecie na kinonatarasie.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
3: Dobre wibracje w Chili Z. Zapraszam, Magda Bauer.
4: O 11 raz jeszcze dzień dobry, mówię wam ja, Magda Bauer, i zapraszam do uczestnictwa w naszej letniej uczcie. Główną rolę gra tutaj muzyka i to muzyce oddamy zaraz miejsce. Jest 26 czerwca, to są dobre wibracje w Chili Z. Zaczynamy wakacje.
3: Dobre wibracje w Chili Z.

0: po 11:30 często sięgamy po kawę, a w obliczu takich wysokich temperatur, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia, powstaje pytanie, czy to na pewno dobry pomysł. Kawa nie nawadnia oczywiście tak dobrze jak woda, czy napoje, które robią to jeszcze bardziej skutecznie. Do takich napojów należą mleko i naturalne soki owocowe. Naturalne, podkreślamy. Ale kawa nie jest zabroniona w upalne dni. Warto oczywiście pić ją z umiarem, a jeszcze lepiej podobno dodać do niej trochę mleka, które zawiera w sobie elektrolity, takie jak sód i potas. No to ja idę poszukać jakiejś ładnej filiżanki, a wam zostawiam kilka ładnych dźwięków i wracam za kilka chwil.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: zbiera się na burzę, to duchy w Chili Z, czy rzeczywiście? No taka letnia burza na pewno dałaby nam dziś i nam, i roślinności, i zwierzeczkom, i owadom, i ptakom trochę wytchnienia. Może przy okazji warto pomyśleć o tym, żeby jakiś mały kubeczek wody gdzieś wystawić, żeby na przykład wróbelki mogły sobie zaczerpnąć niej odrobinę. Dla owadów można taki mały talerzyk z kamykami i wodą, żeby mogły sobie przysiąść. Takie wskazówki przy okazji dla tych, którzy chcą troszeczkę wesprzeć naturę, bo na te burze jeszcze zapewne trochę poczekamy. A u nas teraz 11:25. Po przerwie sprawdzimy, jak przetrwać upały w Krakowie.
1: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Autopromocja.
3: Klasyki muzyki chilloutowej.

0: Wszystko się zaczęło w każdą sobotę i niedzielę od 13 w audycji Esencja Chilloutu. Tylko w Chilli Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
7: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
13: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie.

Cosmos Midnight przed chwilą w Chili Z, a my sprawdzamy teraz, jak sobie poradzić z tymi wysokimi temperaturami w Krakowie. No bo jeśli jesteście teraz nad morzem, no to wiadomo, trzeba po prostu iść na plażę. W Warszawie możemy skorzystać z kąpielisk i basenów. No i dobra wiadomość jest taka, że w Krakowie też już podczas tego weekendu będzie można schłodzić się na Zakrzówku. Popularne kąpielisko otwiera się na nowych zasadach ze względu na obniżony poziom wody. W akwenie zdecydowano o tym, żeby liczbę użytkowników trochę ograniczyć. Dotyczy to też osób, które przebywają na pomostach. Pewnie warto o tym pamiętać, jeśli macie w planie taką premierę tego lata, bo to będzie pierwszy raz, kiedy będzie można udać się na Zakrzówek w celach kąpielowych. A jak przetrwać w samym mieście? No pomogą nam na pewno beczkowozy i kurtyny rozstawione już na ulicach Krakowa. Od dzisiaj do niedzieli będą dostępne codziennie od 10 do 19, a traficie na nie na pewno w dwóch popularnych punktach, pod Barbakanem i w pobliżu Smoka Wawelskiego. No to wiadomo, punkt strategiczny, ale dodatkowe kurtyny wodne też są na placu Wielkiej Armii Napoleona, na placu Jana Nowaka Jeziorońskiego i przy ulicy Grodzkiej. Wszystko to w Krakowie. Są też pitniki miejskie, takie miejsca, w których można po prostu napić się wody, która jest do tego przeznaczona. Znajdziecie je na przykład na mapach Google. Tak jest podczas tego weekendu, który jest no, szczególnie gorący. Być może to najgorętszy weekend tego lata. My dotrzymujemy Wam towarzystwa, trochę łagodząc te wysokie temperatury, mam nadzieję, naszą muzyką. I do niej teraz już wracamy. Vernalis w Chili Z.

0: Song for the Summer z Stereophonics w Chilizety, a to lato to oczywiście Mundial. Troszeczkę tylko ubiegnę Bartka Winczewskiego, bo podejrzewam, że po 16 pewnie jeszcze kilka słów powie na ten temat. No, a w tym tygodniu zdarzały nam się w naszych spotkaniach wątki futbolowe. Dzisiaj wieczorem Francja i Norwegia. A to zmierzą się ze sobą na boisku, a to oznacza, jak myślę, duże emocje, bo zobaczymy dwa poważne talenty współczesnej piłki, Mbappe i Haaland w jednym meczu. Ciekawa jestem, czy będziecie kibicować. Ja mam taki nieśmiały plan, żeby chociaż w pierwszą połowę, przez tę pierwszą połowę śledzić świetny zapewne futbol. Początek meczu o 21:00, u nas teraz 7 minut do 12:00, już niedługo kolejna porcja kulturalnych poleceń od Katarzyny Kozak.
1: Słuchasz Radia Kilizet. Reklama.
2: Nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
7: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.

0: Wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Sali się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Awatar, ogień i popiół.
4: Stajemy do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Jest 12:00, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
2: W pogoni za kulturą.
3: Muzeum Rzeźby w Królikarni w Warszawie rozpoczyna lato. W sobotę i niedzielę w Parku Rzeźby będzie czekał na nas Bartek Wąsik, pomysłodawca i wykonawca cyklu koncertów Pianokrąg. W oba weekendowe dni, najpierw o 18:00 Bartek wystąpi solo, a potem o 20:00 dołączą do niego goście. W sobotę będzie to ukraiński pianista młodego pokolenia Kiril Cwegincow. Panowie wykonają dla nas koncert, w którym muzyka Jana Sebastiana Bacha spotka się z Radiohead. Nie mniej ciekawy jest niedzielny pianokrąg, do którego Bartek Wąsik zaprosił Marię Peszek. Napisali razem 12 nowych kompozycji do cyklu pieśni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego. Słuchajcie, to mogą być piękne, bezprecedensowe wydarzenia. Aż sama wam zazdroszczę, jeśli wybieracie się w ten weekend do Królikarni. Szczegóły o pianokręgu znajdziecie na królikarnia.mnw.art.pl. Kierunek GZM, największy w Polsce festiwal mikrowypraw, właśnie się rozpoczął. To okazja, by przez cały weekend odkrywać górnośląsko-zagłębiowską metropolię.
4: Zaczynamy w piątek na zamku w Rudzie Śląskiej, odwiedzimy także dom Karola Goduli. Zwiedzanie performatywne, które jednak mniej będzie miało wspólnego z takim typowym muzealnym oprowadzaniem, a bardziej będzie to tworzenie wraz z publicznością widowiska historycznego na żywo.
3: Mówi Agnieszka Batuk z Teatru Lufcik na Korbkę. Rozmawiała z nią Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji.
4: W sobotę zostajemy w Rudzie Śląskiej, tylko Muzeum PRL, a tam retro disco, czyli crash, ortalion, neony, karbowane włosy. Wieczorem w Muzeum PRL-u zamieniamy tę miejscówkę w parkiet dyskotekowy. Bawimy się wspaniale, wstępnie tylko wolne, ale można także dojechać autobusem ogórkiem, a przebrania bardzo mile widziane.
3: Za to w niedzielę w Gliwicach możecie wybrać się na śniadanie kulturalne.

0: seksualne w programie Targ, Yoga, Spacer nad rzeką. Bardzo bogaty program festiwalu znajdziecie na kierunek gzm.pl. Na koniec zaproszenie do kina plenerowego. Teatr Szekspirowski już po raz 11 organizuje kino na dachu. Dziś w programie film To był zwykły przypadek. Zdobywca Złotej Palmy w Cannes za najlepszy film w 2025 roku. To przykład najnowszego kina irańskiego. Reżyser Jafar Panafi mierzy się z przemocowością władzy, ujmując ją w codziennych relacjach Irańczyków. Start pokazu o 21:45, a na dach Teatru Szekspirowskiego przez całe lato mamy dla Was wejściówki. Jeśli chcecie się wybrać dziś na To był zwykły przypadek, piszcie do nas na kultura@liz.pl.
1: W pogoni za kulturą. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
3: Dzisiaj pewnie wszystkie te planowane wieczorne plenerowe seanse się odbędą, tym bardziej zapraszamy, a u nas czy słońce, czy deszcz, czy w piątek zawsze słuchamy premierowo nowych utworów i tak będzie już niedługo, bo na zegarze południe.
1: Dobre wibracje, czyli Z.
3: A dokładnie 4 minuty po 12 na start tej godziny Kiss Me i Maro.

0: DJZ Music Friday.
1: No i nareszcie doczekaliśmy się. Tak, to jest ten szczególny, wyjątkowy, miły moment, kiedy prezentujemy Wam pierwszą z naszych trzech nowości. No i liczymy na taką wspólną muzyczną ucztę. Zapraszamy pierwszego gościa na naszą premierową scenę. I to jest chłopak, który niedługo, bo 5 lipca skończy 21 lat. Tak. Jest taki młody. Pierwszy hit stworzył jako 16-latek. W czerwcu 2022 roku wydał singiel Caroline. No i to jest utwór, który sięgnął ponad 30 milionów odtworzeń na platformach streamingowych. W 2024 Back to Friends i Undressed zapewniły mu kolejnych fanów. Dzisiaj jest już liczącym się artystą, a jego historia należy do tych, które zaczynają się w domowym zaciszu, bo to we własnej sypialni pisał i produkował swoje pierwsze kawałki i tak jest chyba nadal. Podobno w upały nie włącza klimatyzacji specjalnie, żeby troszkę pocierpieć, bo Somber, bo to o nim mowa, uważa, że to dobrze wpływa na twórczość. Myślę, że tak i chylimy czoła zdecydowanie. A dzisiejszy utwór, który gramy premierowo, myślę, że można też no tak żartobliwie odnieść do temperatur, które nam dziś towarzyszą. My Body Isn't Ready, tak brzmi jego tytuł i już teraz będziemy go słuchać wspólnie.
0: GZ Music Friday. Oto pierwsza piątkowa nowość.

0: 12:21 na naszym zegarze. Słuchajcie, czyli Zety, jestem bardzo ciekawa, jak wam się podobała nasza pierwsza premiera. Przypomnijmy, że to był Somber. To nie koniec emocji, to nie koniec przyjemności, to nie koniec miłych doświadczeń muzycznych, bo przed nami jeszcze dwa nowe utwory, których będziemy dzisiaj słuchać wspólnie, ale to po małej przerwie, na którą już teraz was zapraszam.
1: Autopromocja. Za rogiem koncert, vis-a-vis kino z dobrym repertuarem, kilka ulic dalej teatr, w którym warto bywać. Miasto wciąż się zmienia, a rytm wyznacza kultura, która jest naszym przewodnikiem. Podpowiadamy wam, co czytać, co oglądać i czego słuchać, by odetchnąć.
2: Weekend w Wielkim Mieście. W każdą sobotę od godziny 9 do 12. Tylko w Chili Z.
1: Zapraszam, Magda Bauer.
3: Autopromocja. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
6: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
19: Notino. Today is yours. Feel good.
20: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko na to.
0: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
21: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
22: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
21: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
23: Sali się nie poddają!
24: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
21: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
25: Ogień zszedł z boczem góry.
21: Avatar, ogień i popiół.
24: Stajemy do walki!
21: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
26: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
27: Po reklamie.

0: DJ.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl.pl kolejna artystka, która pojawia się dzisiaj na scenie, czyli za The Music Friday, to jest artystka, którą być może znacie od dziecka. No tak, bo Georgina Tarasiuk jako dorosła osoba zaczęła występować jako Blauka, a karierę sceniczną zaczęła znacznie wcześniej. No i właściwie ja i inni słuchacze, którzy są gdzieś w moim wieku, mieli okazję się przyglądać tym pierwszym wspaniałym krokom na scenie koncertowej. Dzisiaj Blauka przybywa do nas z nowym materiałem, z nową piosenką, którą zaczynam z takich szczególnych przeprosin i takich słów, które być może często padają z waszych ust, no z moich na pewno. I one są taką trochę kwintesencją codzienności, jak myślę. Everest, tak brzmi tytuł piosenki. No i ten Everest właściwie dotyczy tego, że codziennie zdobywamy jakiś swój mały szczyt. Robimy to właściwie każdego dnia, mierząc się z różnymi wyzwaniami, które te dni nam przynoszą. Na pewno jest ich sporo również w waszym życiu. No i pewnie zgodzicie się ze mną co do tego, że warto ten Everest, każdy ma inny oczywiście, swój Everest, zdobywać wspólnie. O tym między innymi będzie, ale ja też czekałam na ten utwór, żeby wysłuchać go naprawdę pierwszy raz w waszym towarzystwie. No i zrobimy to już teraz. Blauka i Everest w Chili Z.
1: Chili Z. Music Friday. Oto druga piątkowa nowość.

0: MSZ Music Friday.
1: I ostatnia nowa piosenka dzisiaj na naszej antenie. 12:44 i to jest, myślę, że dobry moment, żeby zagrać taki utwór, który w ogóle powstał w trakcie takiego pięknego letniego dnia w Nowym Jorku, być może takiego jak dziś. Sam Smith, bo to jest jego nowy utwór, mówi o tym kawałku, że czasem czuje się tak, jakby zawsze na niego czekał, na moment, kiedy go wykona. No i to jest opowieść o miłości, o jej blasku, o cieple, ale to też swego rodzaju hołd dla Nowego Jorku, zaznacza artysta. Utwór zresztą zapowiada płytę, która ma pojawić się w sierpniu tego roku. Na Hail the Ice znajdzie się 12 utworów, w większości napisanych w Nowym Jorku, a nawiązujących do różnych stron muzyki, od barokowego popu przez brytyjski folk po alternatywne R&B. Wśród tych 12 utworów jest My Guy, którego słuchamy już teraz i spróbujmy go posłuchać tak, jakby to był taki list miłosny.
0: Music Friday. Oto trzecia piątkowa nowość.

0: To ja mam nadzieję, że już niedługo będziemy naprawdę wbiegać do morza i te trzy nowe utwory, które wam dzisiaj zagraliśmy, przydadzą się do letniej kolekcji. Mam nadzieję, że wam się podobały. O 13:00 dobrze zmontowane, zatem kolejne wspaniałe, ciekawe spotkanie z współczesnym kinem poprowadzą Alicja Myśliwiec i Aja Serdiukow. Bądźcie z nami o 13:00, bądźcie z nami też później, bo dzisiaj łączymy się z Poznaniem. Wiele dobrych rzeczy jeszcze mamy dzisiaj dla was w zanadrzu, a ja mówię wam do usłyszenia. Dziękuję za dziś.
1: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Ekstra weekend z Kaufland Cards Ekstra.
4: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
8: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: Take on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Minęła 13, Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Nowochódzkie Centrum Kultury w Krakowie zapewnia twórcze lato pełne kolorów i zabawy. W czym możemy wziąć udział? O tym mówi dyrektor NCK Zbigniew Grzyb.
3: Teatralne i ruchowe, i gimnastyka, i aerobik, i pilates, i warsztaty survivalowe, bo akurat tutaj Nowochódzki Uniwersytet Dzieci rozwija się w różnych kierunkach, właśnie również takie detektywistyczne, survivalowe, także to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem.
2: Mnóstwo atrakcji dla szerokiej publiczności, także na plenerowych scenach NCK, w tym Noc Jazzu już 18 lipca, ale jutro, 27 czerwca, odbędzie się Nowochódzka Parada Dresów. Start o 16, dres mile widziany, ale nie obowiązkowy. Muzycznie w Nowej Hucie wszystkimi dresami, niezależnie od stroju, zaopiekują się na przykład orkiestra instrumentów nieprzypadkowych i chłopaki z Podgórza. Przenosimy się do Warszawy na Targówek Fabryczny, gdzie już jutro odbędzie się kosmiczny piknik. To pomysł na sobotnie popołudnie z dziećmi. Od 15 Centrum Kultury i Aktywności zaprasza na naukowe eksperymenty pod tytułem Chemia między nami. Laboratorium Wszechświata.
4: Na uczestników będą czekały stanowiska naukowe, plastyczne, sensoryczne i ruchowe. Będziemy robić eksperymenty, będziemy się bawić w naukowców. Będą też aktywności związane z kosmosem. Uczestnicy będą mogli wykonać proste eksperymenty, na przykład stworzyć galaktyczny fluorośluz, czy przygotować kosmiczne błoto, śnieg, mgłę, czy nawet zbudować rakietę.
2: Mówi Monika Karbarczyk z Centrum Kultury i Aktywności Targówek Fabryczny. Wstęp na jutrzejszy piknik naukowy jest oczywiście bezpłatny, a więcej przeczytacie na ckia.waw.pl. To teraz piknik dla nieco starszych odbiorców kultury. Imieniny Jana Kochanowskiego. To literackie spotkania proponowane przez Bibliotekę Narodową. Jutro, 27 czerwca w Ogrodzie Krasińskich. Moc książkowych atrakcji. Nasza redakcyjna koleżanka Magdalena Kasperowicz porozmawia z Patrycją Wieczorkiewicz o utracie i sposobach na przetrwanie kryzysu. Pod Pałacem Rzeczpospolitej spotkacie także Małgorzatę Halber, Filipa Springera, Remigiusza Mroza czy Ingę Iwasiów. A patronem tegorocznych imienin Jana stał się Bolesław Prus. Przez cały dzień możemy spodziewać się nawiązań do jego twórczości. Start pikniku literackiego już o 11 w Ogrodzie Krasińskich.
1: W pogoni za kulturą. Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
0: A w roli głównej kobiety, czyli kino kobiet, siła kobiet, kobiety w napisach końcowych, ale też kobiety w roli głównej. Odwiedzimy Festiwal Malta w Poznaniu, przyjrzymy się, nad czym pracuje Agnieszka Holland i na co czeka Agnieszka Smoczyńska-Konopka. Więc zostańcie z nami, będzie się działo.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z.
0: No i zaczynamy od bardzo ciekawej propozycji. Ray, I know you.

0: To jest program dobrze zmontowany. Wysłuchacie Chili Z. W programie przenosimy się do Poznania. Tam odbywa się kolejna edycja kultowego Malta Festival. Tym razem pod hasłem Za miłość. No i z miłości do kina z najważniejszymi głosami polskiego filmu. Codziennie wieczorem rozmawia tam Ania Serdiukow. Cykl jest szczególny, już sama nazwa jest bardzo wymowna. Czyli co? Czyli kino kobiet.
1: W tym cyklu nie chodzi o to, że to jest kino realizowane przez kobiety, dla kobiet. To jest pomysł, by trochę inaczej opowiedzieć o świecie. Opowiedzieć mianowicie tak, by w centrum tych filmowych światów były kobiety, by ich problemy nie były bagatelizowane, by ich perspektywa była ważna, by nie sprowadzać bohaterek do roli dekoracji jakiegoś trzeciego, czwartego planu. Więc chodzi o filmy realizowane dla publiczności męskiej, żeńskiej, dla każdego, ale właśnie, które by trochę inaczej, które by zmieniały męską perspektywę, tą taką ogólnie obowiązującą narrację i kierowały ją właśnie na kobiety, na ich problemy, na ich wyzwania i w ogóle na takie, myślę, często małe dramaty, bo ktoś nam kiedyś wmówił, że te małe dramaty typu relacja matki z córką, menopauza, anoreksja, że one są mniej ważne niż pościgi, mniej ważne niż napady na bank, a tak wcale nie jest. Te dramaty małe i duże, które przeżywają kobiety, które organizują życie, często w sposób niewidoczny przez lata, no ale właśnie te ich dramaty, tak naprawdę one budują codzienność i one budują nasz świat. I my w cyklu Kino Kobiet staramy się doreprezentować te bohaterki, te anonimowe heroski, te zwykłe kobiety, które bardzo często dźwigają na swoich barkach światy innych osób, zapominając o sobie. I ta perspektywa jest dla nas ważna. Natomiast filmy, które tu pokazujemy, to filmy realizowane tak przez kobiety, jak i przez mężczyzn, bo jest brat Macieja Sobieszczańskiego, jest Łukasza Grzegorzka, Moje wspaniałe życie z wybitną rolą Agaty Buzek. Jest też Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego, film, który polaryzuje wciąż i budzi skrajne emocje. Jest więc taki krajobraz, myślę, pejzaż kina polskiego, doreprezentowany przez twórczynie i twórców, ale właśnie opowiadający o świecie kobiet, o ich szczęściu, ale też o ich dramatach, pęknięciach, radościach, lękach i marzeniach. Myślę, w sposób bardzo różnobarwny, szlachetny, mądry i właśnie taki skłaniający do tego, żeby po napisach końcowych zostać razem na dłużej i albo pomilczeć, pobyć razem, albo zadać pytanie, podzielić się czymś osobistym. To nam przyświecało i czuję, że pięknie się spełnia każdego wieczoru. Tak więc Park Starego Browaru, godzina 21:30, start projekcji i około 23:30 start dyskusji, która potrafi trwać do pierwszej.
0: I mamy dowody, że te dyskusje trwają grubo po północy jeszcze. O ich klimacie i o wadze mądrze zadawanych pytań Ania Serdiukow porozmawia jeszcze dziś z Katarzyną Hermanem. A u nas w roli głównej Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłam już.

Belle Cobain i Change na antenie Chili Z, a u nas bardzo szeroki uśmiech, no bo mamy powody do zadowolenia i powody do dumy. Agnieszka Smoczyńska wraca z nowym filmem. Reżyserka zabrała nas tym razem z międzynarodową obsadą i postawiła na produkcję science fiction. I zabiera nas do niedalekiej przeszłości. O czym konkretnie opowiada film Hotspot? Kto w nim wystąpił? Kiedy trafi do kin? No to są pytania, które fani kina gatunkowego zadają sobie już od pewnego czasu. A ja odkrywam wszystkie karty, bo premiera filmu odbędzie się na Fantasia International Film Festival w Kanadzie. To jest impreza, którą warto zapamiętać, bo to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych festiwali kina gatunkowego. Premiera jeszcze w 2026 roku. A jeżeli chcecie poczuć, na jakie kino stawia Agnieszka Smoczyńska, to ja zachęcam do poszukania na VOD filmu Córki Dancingu. To historia o tym, jak dwie nastolatki lądują w środku tętniącego muzyką i mieniącym go się neonami. Świata warszawskich dancingów lat 80. No, tylko to nie są zwyczajne dziewczyny, tylko syreny, które próbują poznać i zrozumieć, czym jest bycie kobietą, chyba nie tylko w latach 80. Dodatkowo dołączają do muzyków zespołu Figi i Daktyle i z dnia na dzień stają się sensacją nocnego życia stolicy. Film na upałę absolutnie idealny. A to już I'm Sorry, choć wcale nie jest nam przykro, kiedy słuchamy, co robi Arlo Parks.

0: Autopromocja.
1: Z zakulis w Kielizet.
2: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Kielizet, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Z zakulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Kielizet.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata. You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
9: Po reklamie.

To jest program dobrze zmontowany na antenie, czyli Z. A my z szerokim uśmiechem przenosimy się znów do Poznania, tam w roli głównej Kino Kobiet, czyli cykl spotkań.

0: konsekwencją tego, jak dobrane są firmy. No i przede wszystkim, bądźmy szczerzy, kto o nich rozmawia?
1: Jest pierwsza w nocy i przyznałyście razem z Martą Nieradkiewicz, w zasadzie to Marta przyznała, że pierwszy raz odbywa rozmowę po seansie w takich okolicznościach.
2: Ja z nikim nie rozmawiam po północy. Ja
1: Masz
2: śpię.
1: Swoje zasady.
2: Ja mam swoje zasady. O 23 najpóźniej śpię. Nawet jak się spektakl kończy w pół do 11, to już jestem o 23 w łóżeczku. Nie wiem, na co mnie tutaj ta Malta i ty, Anka, namówiłaś. To jest jakieś szaleństwo.
1: No dobrze, ale powiedz, bo to, że przyszło tak dużo osób, to, że tak dużo osób zostało, po to, żeby was zasłuchać, ale też po to, żeby też trochę... Mam wrażenie, przedłużyć seans, bo to kino rzeczywiście ono nabiera zupełnie nowego kontekstu, kiedy można po seansie popatrzeć sobie w oczy, nawet nie zadać pytania, ale posłuchać, co twórcy mają do powiedzenia. I myślę, że wtedy kino, no właśnie, żyje dłużej. Jak ty na to patrzysz? Bo mówi się, że film powinien bronić się sam, ale tutaj to jest, dzieje się jakaś magia.
2: Film rzeczywiście powinien się bronić sam, natomiast dla nas, wydaje mi się, dla twórców, takie spotkania z publicznością są bardzo ważne, bo wiesz, film przepiękny, wydaje mi się, że w zeszłym roku gdzieś się widziałam z Katią na festiwalu w Zwierzyńcu, a 2 lata ten film powstał. To już dosyć długo jak na życie filmu i to, że raptem możemy usiąść z taką grupą, która tutaj na Leżakach siedziała i ona się chce podzielić, albo czasami nie chce, tak jak powiedziałaś, tylko się przysłuchuje, przypatruje, to mi się wydaje, jest bezcenne, bo w gruncie rzeczy my gdzieś tam na planie robimy to oczywiście zbiorowo, ale to jest taka trochę samotność. Ja też strasznie lubię spotkania, na przykład po spektaklu z widownią. Bardzo nam to dużo daje i nie chodzi tylko o pochlebstwa, nie chodzi tylko o wystrzał dopaminy, chociaż to też jest bezcenne i bardzo sycące. Po prostu ja sama nawet oglądając ten film patrzę już na siebie czy na koleżanki, kolegów, jak na postacie gdzieś tam na szklanym ekranie, już gdzieś dalej. Rozumiesz, to, że raptem jesteśmy tutaj i mogę wysłuchać, mogę dotknąć, jest to bezcenne. Nie wiem, jak to precyzyjnie powiedzieć, daje nam to dużo.
1: To jeszcze takie pytanie na koniec, bo film pokazywany jest w ramach cyklu Kino Kobiet.
2: Tak.
1: I to, co staraliśmy się osiągnąć tym tytułem, to niekoniecznie kino, które jest realizowane przez kobiety i dla kobiet, ale kino, które stawia gdzieś w centrum swojego tematycznego właśnie. Czy formalnego uniwersum bohaterki, które nie są dekoracją, nie są na trzecim, czwartym planie, tylko często właśnie one inicjują akcje, ich problemy są ważne, ich perspektywa jest istotna.
2: No i nie bez powodu, bo to kobiety ciągną przeważnie mężczyzn do kina, podobnie jak zresztą do teatru, a super, że tak się dzieje. Mówiliśmy o tym spotkaniu, że bardzo przez wiele lat ta męska opowieść z westernami na czele była tą jedyną właściwą i świetnie, że takie tematy, wydaje się błahe i mniejsze, małe, jak to nazwałaś, są w filmach poruszane i widać, że one są bardzo potrzebne.

List do niej i Zalia w roli głównej na antenie Chili Z. A my przez ostatni wracamy do Poznania na Festiwal Malta. Tam dzisiaj wieczorem o 21:30 Miłe Kobiety, czyli historia pełna czułości, pełna humoru o kobietach na różnych etapach życia. Przez takie codzienne zmagania, realizację marzeń, pragnień. No to film, który przygląda się temu, jak próbujemy znaleźć własną drogę i zachować siebie mimo ciężaru odpowiedzialności. Po spotkaniu Ania Serdiukow poprowadzi spotkanie z aktorką Anitą Sokołowską oraz reżyserami Marią Wojtyszko i Jakubem Croftą. No a w Poznaniu dzisiaj inne, bardzo gorące i dyskutowane wydarzenie, również część Festiwalu Malta, czyli The Second Woman, 24-godzinny spektakl, który po pokazach w Londynie, w Nowym Jorku i Wiedniu trafia do Polski. W nowej budowanej lokalnie odsłonie z Magdaleną Cielecką, początek o 18:00. No i długie 24 godziny przed Magdą Cielecką. A u nas Elevator Girl, Shura Ivy Soul, a po godzinie 14 polecę Wam film, który poprawi Wam nastrój. Jeżeli więc gdzieś majaczy jakaś chandra, jakieś zmęczenie, to przychodzę ze skutecznym rozwiązaniem i chłodem sali kinowej. Mnie taka propozycja przekonuje.

0: dłuższy i po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerwony.

0: wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
3: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
4: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Po reklamie.

0: Chillaucie.
1: Na letni chillout.
2: Minęła 14. Katarzyna Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
3: Narodowe Centrum Kultury kończy 75 lat. Jubileusz świętuje wspólnie z publicznością w Łazienkach Królewskich. Urodzinowy piknik pod hasłem Wolna Sobota odbędzie się już jutro. Teatr, literatura, ale także muzyka znajdzie tu swoje miejsce i to bardzo różna, bo od DJ-skich setów w wykonaniu The Very Polish Cutouts po projekt Polskie Standardy Jazzowe Marcina Maseckiego. Jutro w Łazienkach będzie czekać na nas 5 tematycznych stref. Dla dzieci też coś się znajdzie. Na przykład o 12:30 Jan Peszek poczyta nam Pinokia. Chociaż coś czuję, że starszych widzów też Jan Peszek przyciągnie. Bardzo bogaty program 75. urodzin NCK znajdziecie na stronie Łazienek Królewskich. W Krakowie już jutro rozpocznie się Festiwal Miłosza, 15. odsłona Święta Poezji. Odbywa się pod hasłem Przeciwko nim.
4: To hasło jest zaczerpnięte z debiutanckiego tomu Miłosza, poemat o czasie zastygłym, i nakierowuje nas na tematykę tegorocznej edycji, która jest bardzo silnie związana z tym, w jaki sposób poezja może być sposobem reagowania na otaczającą nas rzeczywistość, kryzysy, które obserwujemy dookoła, na bolączki współczesnego świata. Jest to poezja, która sprzeciwia się niesprawiedliwości i przemocy. I taka właśnie jest twórczość gości, którzy w tym roku zawitają w Krakowie.
3: Mówi Maria Świątkowska, dyrektorka wykonawcza Festiwalu Miłosza. Współczesnych poetów i poetki z Polski i z zagranicy spotkacie w Krakowie od dziś do 5 lipca. A podczas Festiwalu Miłosza w najbliższy poniedziałek poznamy laureata nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Poza zaszczytnym tytułem, autor lub autorka najlepszej książki poetyckiej zdobędzie nagrodę pieniężną. Teatr Sztuka Ciała w Warszawie zaprasza na plenerowe spektakle. W ten weekend zaprezentuje kontynuację spektaklu Kasi Wróbel. Artystka do tej pory przybliżała widzom świat owadów, a tym razem podąży za jednym z nich, bardzo szczególnym.
5: Ten łowca już pojawił się parę lat temu i mamy spektakl Łowca na tropie owadów. I Kasia, grając tę główną postać, rozmawiając z publicznością, idzie za tą postacią i potrzebuje kolejnych wyzwań jako ten łowca. I teraz, skoro już zbadała świat owadów, takich jak pszczoła, komar, ćma, chce dalej. No więc pomyślała sobie o tym, że co by było, żeby zobaczyć właśnie tego łowcę w tej krainie pszczół.
3: Mówi Joanna Płóciennik, aktorka i założycielka Teatru Sztuka Ciała.
5: Kasia nawiązała relacje z pszczelarium i chodzi właśnie na jakieś warsztaty z tym związane, czyta książki. Udało jej się uzyskać dotacje z dzielnicy Mokotów na właśnie produkcję tego spektaklu i pokazanie.
3: Ta premiera odbędzie się już w niedzielę o 11:00, nigdzie indziej jak obok mokotowskiej pszczelarni. To także okazja, by zwiedzić pszczelarnię po spektaklu, do czego zachęcają organizatorzy. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Teatru Sztuka Ciała.
0: W pogoni za kulturą.
6: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
7: Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
2: Czy to planowałam? Nie. Czy tego chciałam? Oczywiście. Agnieszka Holland i Marlena Dietrich. Do tego genialne dokumentalne kumotry. I

0: Toffee Fest, czyli święto kina w Toruniu. No i jeszcze długa lista kin plenerowych, które kuszą.
1: Dobrze zmontowane FGZ.
0: A to już były Few i Leisure. Tak właśnie otwieramy naszą kolejną wspólną godzinę. 4 minuty po godzinie 14:00. Słuchacie, czyli Z.

Shawn Mendes i Nobody Knows, ale za to my wiemy bardzo wiele. Wiemy i zabieramy Was prosto do kina i wyobraźcie sobie ciemność, chłód sali kinowej i historia, która napełnia nas optymizmem, energią, która powoduje uśmiech. No czy nie o to chodzi po całym takim napiętym, frustrującym tygodniu? Pomyślcie, jaki to może być idealny sposób, żeby zacząć lato. A cały czas mam z tyłu głowy film dokumentalny Kumotry. On podbijał już wielokrotnie serca festiwalowej publiczności, no i w końcu rusza w taką kinową podróż po Polsce. A opowieść jest fascynująca, bo czuła, bo pełna humoru, bo dotycząca kobiecej przyjaźni. I to też historia takiego świata, który powoli odchodzi w przeszłość i pozwala nam właśnie zatrzymać się na kilka chwil, a ja osobiście tego zatrzymania w kinie bardzo szukam. Rumuńskie Karpaty, Hanka i Bronka, kobiety, które pochowały mężów, dzieci wyjechały za granicę, a one samodzielne, niezależne, imponują pogodą ducha, choć jednocześnie ma ten film taki posmak słodko-gorzki. Nostalgicznie jest, bezpretensjonalnie jest. No, jeżeli urok karpackiego pogórza Was nie zaczaruje, to nie wiem, co może to zrobić. No, ale przede wszystkim genialna reżyserka, która tworzy bardzo wzruszający portret pamięci, przyjaźni, przemijania. No i te bohaterki, które, wiecie, są dla siebie wszystkim. Kiedy się na to patrzy, kiedy ogląda się ten film, to łatwo przewartościować priorytety, no i spojrzeć na rzeczywistość z mniej uczęszczanej strony. Daniel Godson, Zorza i Na dno, właśnie tak gramy dla Was w Chili Z.

To jest program dobrze zmontowany na antenie Chili Z. Ja bardzo szeroko się uśmiecham, bo lato to jest taki czas idealny dla kina, przynajmniej według mnie, no bo z jednej strony klimatyzowane sale kinowe, no a z drugiej kino plenerowe. I przyznam wam się szczerze, że do kina plenerowego mam absolutną słabość. Bardzo żałuję, że nie było takiej zaawansowanej mody na tego rodzaju pokazy, ani nie było sprzętu, kiedy byłam bardzo młoda, bo wydaje mi się, że takie pierwsze doświadczenie właśnie w kinie plenerowym, no to musi być doświadczenie, które zostaje z człowiekiem absolutnie na zawsze. Jeżeli znacie kogoś, kto jeszcze nie zasmakował w tego rodzaju aktywnościach, no to mam pewną propozycję, co robić po zachodzie słońca. It's official, taki komunikat wydała swego czasu Kinoteka. Lot kinoletni w stronę zachodzącego słońca wróciło, no i pokazy odbywają się 3 razy w tygodniu, w każdy wtorek, w każdy czwartek i w każdą sobotę. Wstęp na wszystkie projekcje jest bezpłatny. W tym miesiącu seanse rozpoczynają się o 21.30, a w sierpniu i we wrześniu o 20.30, czyli zaraz po zachodzie słońca. No i to jest projekt, który no, ma już rzesze swoich fanów, więc jeżeli jeszcze nie należycie do tego grona, czas to zmienić. A 27 czerwca, czyli już jutro, na plenerowym ekranie Super Samiec Motoli, więc będzie się działo. Początek lipca powitamy z komedią Kocha, Lubi, Szanuje. Będzie też F1, będzie Donnie Darko, będzie Amadeusz Milosza Formana, Madagaskar, Noce i Dnie, czyli wielkie kino wielkich namiętności. Będzie też na Rauszu Winterberga, Bałtyk, Iggy Lis, Bodyguard Michaela Jacksona, no i Surfer. Będzie też Pamiętnik Cassavetesa, więc bardzo podoba mi się ten kuratorski wybór. A w Chili Z on the phone. No właśnie, tak gramy dla was tego lata.

0: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
1: Autopromocja.
2: Prima Doma Club w Chili Z.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
11: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
10: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Don't leave. Ważne przesłanie. Chciałbym się powiedzieć, lato kojarzy się no właśnie z podróżami, a podróże kojarzą się z festiwalami, a festiwal bardzo ciekawy, Toffee Fest, rozpoczyna się już jutro w Toruniu, no a tam deszcz nagród dla kobiet. Między innymi Agata Turkot, jedna z najbardziej intrygujących aktorek swojego pokolenia, odbierze Złotego Anioła dla europejskiej aktorki Bella Woman. No i trzeba przyznać, że ma bardzo dobry czas. Na dużym ekranie zadebiutowała w Weselu, potem w Domu Dobrym. Co więcej, Piekło Kobiet to jest kolejna propozycja, gdzie faktycznie mamy do czynienia z aktorstwem, które wyróżnia autentyczność i bezpośredniość. No i to przyciąga reżyserów, którzy szukają takich, wiecie, odważnych, ale przede wszystkim bardzo nieoczywistych kreacji. Więc trzymamy kciuki. Zresztą Anastazja Kiński, jedna z najbardziej niepokornych i rozpoznawalnych ikon kina, też pojawi się w Toruniu i odbierze Złotego Anioła za niepokorność twórczą. I szalenie podoba mi się ta nagroda i stojąca za nią idea, ponieważ to jest aktorka, która ma na swoim koncie bardzo wiele nagród. Przez Złoty Glob, niemiecką nagrodę filmową, nagrodę Bambi. I to wszystko wyróżnia jej i międzynarodową pozycję, ale też związki z kinem niemieckim. To, co wzbudza moje absolutne uznanie, to jest taka umiejętność poruszania się między europejskim kinem autorskim a mainstreamowymi produkcjami międzynarodowymi. Niepowtarzalna, szanowana, robiąca wrażenie, przyjeżdżająca do Polski, proszę bardzo. Bella Toffee Fest, międzynarodowy festiwal filmowy, Toruń, Kujawy i Pomorze startuje już jutro, 27 czerwca i do 3 lipca będzie trwało to święto kina. Give me your love back, Anna of the North. Właśnie tak gramy dla Was w Chili Z.

proszę bardzo, Sennik i Micro Music. A ja wracam z gorącą wiadomością, która spłynęła do nas przed kilkoma chwilami. Gorący punkt programu kolejnej edycji Festiwalu Nowe Horyzonty, Hotspot, czyli nowy film, cyberpunkowy film Agnieszki Smoczyńskiej, będzie zamykał tegoroczną edycję festiwalu. Bardzo się cieszę, bo to jest film, o którym już Wam dzisiaj mówiłam, na który bardzo, bardzo czekam i mam nadzieję, że to będzie absolutna petarda. A to już Forgiven, Jamie Woon. Tak kończy się nasza dzisiejsza rozmowa o kinie.

0: Reklama.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysł.

0: Akon 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Po reklamie. Gris. I'm gonna need a flick, but back in the chicken.

0: Minęła 15, Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Muzeum Rzeźby w Królikarni w Warszawie rozpoczyna lato. W sobotę i niedzielę w Parku Rzeźby będzie czekał na Was Bartek Wąsik, pomysłodawca i wykonawca cyklu koncertów Pianokrąg. W oba weekendowe dni o 18 Bartek wystąpi solo, a o 20 dołączą do niego goście. W sobotę będzie to ukraiński pianista młodego pokolenia Kiril Cwegincow. Panowie wykonają dla nas koncert, w którym muzyka Jana Sebastiana Bacha spotka się z Radiohead. Niemniej ciekawy jest niedzielny pianokrąg, do którego Bartek zaprosił Marię Peszek. Zaprezentują 12 nowych kompozycji do cyklu Pieśni Świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego. Szczegóły koncertów i inne plany na lato znajdziecie na stronie królikarnia.mnw.art.pl. Przypominam, że dziś do Muzeum Sztuki Nowoczesnej wejdziecie za darmo, a okazją ku temu są premierowe wystawy. Jedna z nich nosi tytuł Drogi Czarnych wkraczają w biały ląd. Jej kuratorką jest Oliwia Bosomtwe.
3: Wystawa Drogi Czarnych wkraczają w biały ląd jest próbą przyjrzenia się kilku aspektom polskich relacji z czarnością i Afryką subsaharyjską w okresie PRL-u. Z jednej strony jest próbą spojrzenia na to, jak patrzono na czarność, jak sobie ją wyobrażano, jakie towarzyszyły temu aspiracje i fantazje. Jest też opowieścią o konkretnych spotkaniach, bezpośrednich relacjach, o polskich artystach, różnych pracownikach kontraktowych, podróżujących do krajów afrykańskich, tam działających chociażby w obszarze architektury, ale i sztuki.
2: A wśród artystek i artystów na tej wystawie są Ewa Kuryluk, Zbyszko Siemaszko czy Erna Rosenstein. Jeśli jesteście ciekawi historii, które stoją za ich spotkaniami z krajami afrykańskimi, wbierzcie się do MSN-u na oprowadzanie kuratorskie, najbliższe już w sobotę o 12.30. Mapa kin plenerowych w Warszawie jest bogata. Na polu mokotowskim ekran pod chmurką rozkłada się co środę. Tu skorzystamy z wyboru oscarowych filmów. Lipcowe pokazy otworzy Pomoc domowa, Amanda Seyfried i Sydney Sweeney w rolach głównych. To 1 lipca, a już tydzień później nieco mocniejsza propozycja filmowa Norymberga w reżyserii Jamesa Vanderbilta. Ten seans polecam uzupełnić książką, reportażem Jacka Elhai pod podobnym tytułem. Środowe seanse filmowe na polu mokotowskim są darmowe i startują tuż po zmroku.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Uf, jak gorąco, chciałoby się powiedzieć i nie tylko powiedzieć, bo co tu dużo mówić. Narzekaliśmy z przytupem na srogą zimę, teraz narzekamy na falę upałów, która ma ogarnąć cały kraj. IMGW rozszerza alertę, wy uważajcie na siebie, 30 stopni to będzie standard, a w najbliższych dniach słupek rtęci może pokazać nawet czwórkę z przodu. Wiatr prawie nieodczuwalny, słońce działa 24 godziny na dobie, no prawie.
1: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku. Na chilloucie w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
0: Historyczna fala upałów zalewa Polskę. IMGW rozszerza alertę. A co robi kultura? No, każda instytucja działa trochę inaczej. Będziemy sprawdzać, jak reagują muzea i jak reagują galerie. Niektóre się zamykają, niektóre wprost przeciwnie zapraszają bez biletów.
1: Na chillaucie w Chili Z.
0: Bardzo dobry początek godziny. Tame Impala i Obsolete. Tak gramy dla Was 4 minuty po godzinie 15. To jest Radio Chili Z.

Feel Good, Poland the Pan na antenie, czyli Z. A my cóż, walczymy z upałami, walczymy my mówiąc ach, och, ale walczy też kultura. Ze względu na wysokie temperatury i jutro, i pojutrze wstęp do zachęty będzie bezpłatny, nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść. Takie ogłoszenie pojawiło się na Facebooku zachęty. W części sal wystawowych temperatura oczywiście może być wyższa niż zwykle, ale to wciąż temperatura niższa niż na zewnątrz. I cały czas pojawiają się wątpliwości, informacje od kolejnych instytucji. Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz Muzeum Rzeźby Królikarnia będą zamknięte dla zwiedzających w weekend. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo gości, ale też pracowników tych placówek, więc wykażmy tutaj dużo zrozumienia. No słuchajcie, no chcieliśmy lata mamy, ale podchodźmy do tej prognozy pogody z taką dużą dozą pokory. River Sand i Nectar Wood, właśnie tak gramy dla Was w Chili Z.

Vivid Lights in Blood Orange na antenie Chili Z. No, my cały czas mówimy, uff, jak gorąco. W najbliższy weekend Dawid Podsiadło kończy trasę koncertową dwoma koncertami w Warszawie, a dokładnie wtedy, kiedy ma nadejść apogeum upałów, a słupek grtęci ma dobić do 40. kreski. No i organizatorzy już zbroją się i przygotowują. Chcą walczyć z ekstremalnymi upałami, no ale współpracować z naszymi potrzebami, bo jak wiemy, to jest absolutnie najważniejsze. A darmowa woda? Absolutnie tak. Organizatorzy też przestrzegają, żeby nie przybywać na stadion zbyt wcześnie i unikać czekania w pełnym słońcu, no bo to oczywiście może mieć swoje konsekwencje. Warto dbać o odpowiednie nawodnienie. Będzie można wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych butelek wody, takich półlitrowych i puste bidony. Woda będzie w promocyjnej cenie. Woda będzie też darmowa, to będzie 50 tysięcy butelek dla uczestników każdego dnia koncertów. No jeżeli będziecie mieli swój bidon, bez problemu napełnicie go również z beczkowozu. Te beczkowozy będą rozmieszczone przy poszczególnych bramkach. Dodatkowo będą wachlarze, schłodzone ręczniki. To jest idealna opcja, jeżeli chodzi o okłady na karku lub na nadgarstki. No, tego w koncertowym przewodniku jeszcze chyba, jeśli dobrze pamiętam, to nie było. A to już Sadza i Brodka, to jest Lato z Chili Z.

0: masz coś do rozniecenia ognia.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
2: Autopromocja.
3: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7:30 w TVP2.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
11: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
10: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
12: Sali się nie poddają!
13: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
10: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
14: Ogień zszedł z boczem góry.
10: Awatar, ogień i popiół.
13: Stajemy do walki!
10: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disney.com.
15: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
16: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
20: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
21: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
21: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
21: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
22: A jak lemoniadę?
12: No też.
21: To poprosimy.
12: Ale co?
22: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
23: Po reklamie.

Host to Blaine, Ama Lewis w Chili Z. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej poszerza swoje grono, zaprosiła nowych członków z całego świata i wśród tych wyróżnionych znalazło się także 5 twórców związanych z Polską. Zaproszenie otrzymali dokumentalista Paweł Łoziński, kompozytorka Hania Rani, która napisała muzykę do filmu Wartość Sentymentalna, a niedawno wystąpiła na fotofestiwalu razem z Jeanem Akonfra. To było niezwykłe przeżycie, wspaniała instalacja, którą jeszcze można było na festiwalu oglądać. Kto jeszcze? Animator Andrzej Radka, kostiumografka Katarzyna Lewińska i Maciek Szczerbowski, laureat Oscara za film Dziewczynka, która płakała perłami. No i proszę bardzo, znów możemy pękać z dumy. A teraz kręcimy się na karuzeli i Alskar.

No i obiecywałam karuzele, słowa dotrzymałam. Alskar na antenie, czyli Zeta, to już The Color of the Sound i Leisure. Właśnie tak gramy dla was, tak wspólnie. Opieramy się upałą i staramy się dostrzec, że szklanka jest zawsze do połowy pełna. Już jutro serdecznie zapraszam na kolejną odsłonę programu Odbicia Kultury, tym razem szczególną, bo letnią. Alicja Myśliwiec-Konieczna, dziękuję i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin

0: do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko na
6: twarzy. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
7: Skoda. Nowe wysokie obcasy Extra już w sprzedaży. Zdrowie nie zawsze zaczyna się od kosztownych terapii i technologicznych nowinek. Częściej rodzi się z codziennych nawyków, snu, ruchu, odpoczynku. Kup nowe wysokie obcasy Extra. Numer dostępny z suplementem diety, kolagenem do picia Primabiotic Collagen.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie. Wie, wie, wie.
9: Po reklamie.

0: Być może nigdy nie było tak gorąco, jak będzie właśnie jutro, w niedzielę i w nadchodzących dniach. Uwaga na wysokie temperatury, uwaga na parzące słońce, ale uważajmy także na burze i inne zjawiska pogodowe w całym kraju.
1: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl. W międzyczasie w Chili Z zaprasza Bartek Winczewski.
0: W piątkowe popołudnie słuchacie Chili Z, Bartek Winczewski. Dzień dobry, o tak nietypowej porze zapraszam na trzy wspólne godziny. Do 19 jesteśmy razem. Mam tu dużo dobrej muzyki, której nie zawaham się użyć. Proszę zapiąć pasy. Ruszamy.
1: W międzyczasie w Chili Z.

0: Do szkoły wprawdzie nie chodzę już dawno, ale ten ostatni dzień roku szkolnego, a zarazem pierwszy dzień wakacji, niezmiennie wywołuje duże emocje, podnosi endorfiny. No tak, wakacje właśnie dziś ruszają. Mam nadzieję, że świetny czas przed wami i przed waszymi bliskimi. Uważajmy tylko na pogodę, szczególnie w ten weekend. Będzie gorąco, nawet do 40 stopni mogą pokazać nasze termometry, nie tylko upały, także wyładowania atmosferyczne wszelkiej maści. Taki to będzie weekend. Pamiętajcie, żeby pić też dużo wody. Tymczasem zapraszam na nasze piątkowe spotkanie. Razem wejdźmy w ten weekend, razem rozpocznijmy wakacje. Jeszcze raz pięknie się kłaniam i zapraszam. Do 19:00 jesteśmy razem. O szczególną uwagę jeszcze w tej godzinie proszę tych z was, którzy polują na bilety na festiwal Bittersweet w Poznaniu. To jest bardzo pożądany i chodliwy towar. Biletów praktycznie już nie ma. Wyprzedał się festiwal prawie na pniu, no ale my jeszcze mamy coś dla was. Jeszcze przed 17:00 chętnie te bilety wam rozdam.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: ten pierwszy weekend wakacji wielu z was zapewne wyruszy nad morze, może w góry, może nad jeziora. Jeśli jednak zostajecie w mieście, mam tu na myśli Warszawę akurat, to przypominamy o projekcjach w ramach Lot Kina Letniego pod Pałacem Kultury, pod Kinoteką we wtorki, czwartki i soboty o 21.30. Pokazy filmowe pod chmurką. Tym razem w sobotę Super Samiec, komedia z roku 2007, niepoprawna politycznie, warto uprzedzić tych, którzy tego filmu jeszcze nie widzieli. No, może i niepoprawna, ale kultowa, to na pewno. No to będzie można pośmiać się tym razem głośno z żartów różnej wprawdzie jakości, ale no cóż, ten film przeszedł już do historii, dlatego także znalazł się w programie Kina Letniego Kinoteki. Super Samiec jutro w sobotę o 21.30.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Bittersweet Festival. 3 dni muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań od 13 do 15 sierpnia. Ponownie w Poznaniu.
2: Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Rita Ora, Tom Odell czy Faithless. Nie może was tam zabraknąć. To bilety na 2. edycję Bittersweet Festival. Zapraszam do Chili.z już dziś o godzinie 16. Jakub Lachowicz.
1: Chili.z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
5: MediaMarkt. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Tanie tutaj jest, Stokrotka.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
12: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
11: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
13: Sali się nie poddają!
14: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
11: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
15: Ogień zszedł z boczem góry.
11: Awatar, ogień i popiół.
14: Stajemy do walki!
11: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
19: O.
18: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
17: A jak lemoniadę?
18: No też,
19: to poprosimy.
18: Ale co?
17: Wszystko!
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie.

0: Bittersweet Festival z Chili Z.
1: Piątkowe popołudnie, słuchacie Chili Z i to jest właśnie ten moment, kiedy mam dla was bilety podwójne, karnety na festiwal Bittersweet w Poznaniu. To będzie muzyczna uczta trzydniowa w Parku Cytadela w Poznaniu właśnie w połowie sierpnia. Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Chet Faker, Robbie Williams i wiele, wiele innych muzycznych gwiazd z całego świata odwiedzi Poznań w ramach drugiej edycji tego festiwalu. Pierwsza okazała się sukcesem, druga myślę, że już teraz można powiedzieć, że sukcesem będzie jeszcze większym, przynajmniej frekwencyjnie. Bilety na drugą edycję Bittersweet niemal już wyprzedane, ale ja mam dla was jeszcze ostatnie zaproszenia, ostatnie karnety na festiwal. Rozdaję je już teraz. konkurs@chiliz.pl. W tytule maila wpiszcie proszę Bittersweet. No a pytanie, a w zasadzie zadanie jest takie. Proszę, przekonajcie mnie, nas, że to właśnie wy powinniście te ostatnie bilety na Bittersweet zdobyć. Być może któryś z występujących na festiwalu artystów szczególnie bliski jest waszemu sercu, no to też można o tym uwielbieniu dla Robbiego Williamsa czy Gorillaz na przykład napisać. Szczególnie ciekawe, wyjątkowo barwne zgłoszenia nagrodzimy karnetami na Bittersweet. Właśnie konkurs@chiliz.pl. Na Bittersweet w sierpniu w Poznaniu także i ten pan to Chet Faker.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Nasza skrzynka mailowa zapłonęła pod wrażeniem waszych maili, w sprawie biletów na festiwal Bittersweet w Poznaniu. Cały czas możecie swoich sił próbować. To jest konkurs otwarty. Biletami na Bittersweet nagradzamy po prostu najciekawsze zgłoszenia. Konkurs konkurs@chillyz.pl w tytule Bitter Sweet. Ten temat mamy zatem załatwiony. 17 się zbliża, kolejna godzina naszego wspólnego piątkowego popołudnia w Chillyz przed nami. Mam nadzieję, że zostaniecie z Chillyz.
1: Chillyz. Nastaw się na Chillout.

dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego

0: Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Extra Weekend z Kaufland Card Extra.
6: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A masło Extra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: Con 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
3: Po reklamie.

0: letni chillout.
1: Chillz. Pogoda.
2: Tak gorącego, upalnego wręcz weekendu jak ten nadchodzący dawno nie było, być może nie było go jeszcze nigdy, nawet 40 stopni pokażą w ten weekend termometry.

0: międzyczasie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Piątkowe popołudnie z Chili Z. Mam nadzieję, że mija wam przyjemnie. To zarazem pierwsze wakacyjne popołudnie. Młodzież cieszy się wakacjami. Rodzice zapewne cieszą się nieco mniej. Łączę się z wami w bólu i zapraszam na kolejną wspólną godzinę w Chili Z.
0: W międzyczasie w Chili Z.

0: Mundial w Ameryce Północnej trwa już od ponad 2 tygodni. Czy macie już swoich faworytów do tytułu Mistrzów Świata? Większość rozstrzygnięć, jeśli chodzi o fazę grupową, już za nami. Wiemy, kogo dalej oglądać będziemy w grze. Wiemy też, kto jedzie już do domu. W ten weekend wszystko wyjaśni się do końca. Mundial potrwa jeszcze do 19 lipca, ale od poniedziałku do tych piłkarskich emocji dokładamy również te tenisowe. Rusza tegoroczny Wimbledon. Iga Świątek bronić będzie tytułu ubiegłorocznej mistrzyni. Do gry wchodzi również sensacja niedawnego Rolanda Garrosa, czyli Maja Chwalińska. Będzie się działo sportowo w najbliższym czasie. No a ja chętnie o wszystkim będę wam opowiadał w Chili Z. Tymczasem zapraszam do wspólnego chilloutu. Pierwszy dzień wakacji, no to nie da się ukryć. Pierwsze wakacyjne popołudnie. Niektórzy być może już w drodze na urlop. No to pozdrawiamy serdecznie tych, którzy właśnie są w trasie na wakacje. Dużo słońca życzymy, ale uważajcie też na to słońce. Termometry w ten weekend sięgnąć mogą nawet 40 stopni. Oj, przerwy na nawodnienie będą nieodzowne. Bez tego ani rusz.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Zza kulis w Kilizet.
3: Zapraszam na następną rozmowę z Zza kulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Kilizet, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
2: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Kilizet.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
12: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Po reklamie.

0: piątki w Chili Z chętnie zaglądamy do kina, za nami dobrze zmontowane, ale i ja mam dla was pewne filmowe polecenie. Jedną z najbardziej oczekiwanych filmowych premier tego roku jest nowy film Christophera Nolana Odyseja, który w kinach pojawi się 19 lipca. Zanim jednak zobaczymy to nowe dzieło twórcy Oppenheimera, trylogii Batmana, czy chociażby Dunkierki, to zobaczyć po raz pierwszy. Przez chwilę się zawahałem, czy przypomnieć sobie, czy właśnie zobaczyć po raz pierwszy. Myślę, że w wielu przypadkach będzie to właśnie pierwsze spotkanie. Z czym? Z kim? Z Christopherem Nolanem i jego pierwszym debiutanckim filmem. Filmem zatytułowanym Following, filmem czarno-białym, nakręconym w Londynie w 1998 roku, nakręconym za jedyne $6000. Ci, którzy już ten film widzieli, gwarantują, że czuć tam styl Christophera Nolana rozwijany w jego późniejszych wysokobudżetowych produkcjach. Warto więc zobaczyć, od czego zaczęła się kariera tego jednego z najważniejszych, najbarwniejszych twórców kina w tym wieku. Following Christophera Nolana, jego filmowy debiut. Do zobaczenia w kinach studyjnych w całej Polsce. Mam nadzieję właśnie od tego weekendu.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: I jeszcze jeden filmowy temat w tej godzinie w Chili Z. Niebawem poznać mamy w końcu nazwisko aktora, który zastąpi Daniela Craiga w roli Jamesa Bonda, w roli agenta 007. Długo już czekamy na tego nowego Bonda. Wiemy, kto wyreżyseruje nadchodzący film. Będzie nim Denis Villeneuve, twórca choćby najnowszej Dune'y, całej sagi, trylogii. Przypominam, że trzecia część Dune'y w kinach już w grudniu. Villeneuve tymczasem jest już podobno w zaawansowanym procesie castingowym. Grono tych, którzy być może rolę Bonda dostaną, zmniejsza się coraz bardziej. Tych rozpatrywanych kandydatur jest już dosłownie kilka, no i podobno już naprawdę niebawem mamy poznać to jedno szczególne nazwisko. Mówi się, że tym nazwiskiem może być Callum Turner, aktor świeżo poślubiony, mąż Dua Lipy. Mocno podobno we wszelkiego rodzaju typach radzi sobie także Jacob Elordi. No, zobaczymy. Czekamy na ten finał bondowskiej sagi. Ktoś kiedyś z pewnością nakręci film o poszukiwaniach nowego Bonda. Kulisy całej tej historii również są ciekawe. Przynajmniej takie mi się wydają. No dobrze, to tyle na razie przynajmniej o filmie, o Bondzie w Chili Z. Mam nadzieję, że dobrze mija wam to piątkowe popołudnie w naszym towarzystwie. Jeszcze kilka muzycznych perełek w tej godzinie mam dla was. Zostańcie koniecznie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: reklama.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W tę sobotę i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
3: Przerywany program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
4: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
5: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Minęła 18. Katarzyna Kozak, zapraszam.
2: W pogoni za kulturą.
1: Surrealizm zawitał do MSN-u. Dziś otworzyła się tu wystawa Jesteś w sercu zmian. Surrealizm i antyfaszyzm. Wśród autorów obrazów Pablo Picasso, Viktor Brauner, ale także Erna Rosenstein i Tadeusz Kantor i wielu, wielu, wielu innych, bo w sumie zobaczymy tu ponad 650 obiektów ujęte w 12 rozdziałach. Wystawę rozpoczyna film, który Salvador Dali nakręcił w 1930 roku.
3: Jaki sposób patrzenia na tę wystawę panie sugerują naszym odwiedzającym? Co by się tutaj nie pogubić, bo wątków jest dużo.
4: Sugeruję wyobrazić sobie mapę świata, myśleć o tym, jak skonstruowana jest ta mapa, jak ona była skonstruowana w 1930

0: Cenie. Na tę wystawę dziś wejdziecie za darmo. MSN jest czynny jeszcze do 20. Za to pierwsze oprowadzania kuratorskie już jutro o 12.30. Narodowe Centrum Kultury kończy 75 lat. Jubileusz świętuje wspólnie z publicznością w Łazienkach Królewskich. Urodzinowy piknik pod hasłem Wolna Sobota odbędzie się już jutro. Teatr, literatura, ale także muzyka znajdzie tu swoje miejsce i to bardzo różna, bo od DJ-skich setów w wykonaniu The Very Polish Cutouts po projekt Marcina Maseckiego Polskie Standardy Jazzowe. Jutro w Łazienkach będzie czekać na nas aż 5 tematycznych stref. Dla dzieci też się coś znajdzie, na przykład o 12.30 Jan Peszek poczyta nam Pinokia. Bardzo bogaty program 75. urodzin NCK znajdziecie na stronie Łazienek Królewskich. A po jeszcze więcej literatury możecie przejść się do Ogrodu Krasińskich. Tam również jutro, w sobotę 27 czerwca, odbędą się imieniny Jana Kochanowskiego. Na literackie spotkania w tym miejscu zaprasza Biblioteka Narodowa. Tegorocznym imieninom Jana patronuje Bolesław Prus. Przez cały dzień możemy spodziewać się nawiązań do jego twórczości. I tak jak Aleksander Głowacki tworzył pod pseudonimem jako Bolesław Prus, tak współcześnie Remigiusz Mróz również tworzy jako Owe Leumensby, a Dobrosław Kot tworzy jako Witrzostak. Podczas imienin Jana wypyta ich o to Monika Ochendowska. Pod Pałacem Rzeczpospolitej w Ogrodzie Krasińskich spotkacie także Małgorzatę Halber, Filipa Springera czy Ingę Iwasiów. Start imienin Jana już jutro o 11.00.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
3: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Bartek Winczewski.
4: 18 minęła, to już w zasadzie jest weekend z Chili Z na kolejną godzinę naszego popołudniowego, piątkowego spotkania. Zapraszam serdecznie. Oj, będzie się działo muzycznie. Wielu waszych ulubionych artystów już niebawem na naszej antenie.
3: W międzyczasie w Chili Z.

0: 150 bezpłatnych projekcji i spotkania z twórcami w wyjątkowych plenerach, nad morzem, w górach i na Mazurach. Także to właśnie oferta najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce. Lot to kino letnie Sopot Zakopane. Po raz 19 już rusza to filmowe wydarzenie. Start w najbliższą środę 1 lipca. To jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych filmowych imprez polskiego lata. Co roku w sezonie w Sopocie i w Zakopanem łącznie ponad 150 pokazów filmowych, ale też Mazury dołączają do tego festiwalu. W wakacyjne poniedziałki i wtorki festiwal zaprasza do Giżycka, do jedynego w Europie kina jachtowego. Z kolei wybrane środy i czwartki swoje podwoje na pokazy w formule kina samochodowego otworzy warszawski tor wyścigów konnych Służewiec. Warszawa tym samym dołącza do kina letniego Sopot Zakopane. Po raz pierwszy na inaugurację tych warszawskich pokazów na Służewcu, a jakże, wielka warszawska film w reżyserii Bartłomieja Ignaciuka z udziałem m.in. Tomasza Ziętka, Tomasza Kota i Agnieszki Żulewskiej. Film, którego akcja rozgrywa się właśnie na torze Służewiec. Kino letnie, Sopot Zakopane, ale też Mazury i też Warszawa. Przez całe lato serdecznie Wam wydarzenia z tego cyklu polecamy.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
1: Autopromocja.
2: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
3: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
2: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12.
3: Yeah!
2: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Avatar, ogień i popiół w Disney+.
16: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
15: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
17: Sali się nie poddają.
18: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
15: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
19: Ogień zszedł z boczem góry.
15: Awatar, ogień i popiół.
18: Stajemy do walki!
15: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
20: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.

0: Już o 19, a więc coraz bliżej na naszej antenie, jak co piątek, Primadoma Club. Już teraz zapraszam w imieniu Primadomy, a przy okazji tak wspomnę, zwrócę waszą uwagę na fakt, że nasza Primadoma w tym tygodniu wypuściła swoją debiutancką, producencką epkę na portalach streamingowych waszych ulubionych. Możecie zatem sprawdzić, jak brzmią te pierwsze autorskie, muzyczne produkcje Primadomy. Właśnie epka firmowana jej pseudonimem nosi tytuł Tasmania. Takie właśnie muzyczne wspomnienia z Australii, którą Dominika miała okazję odwiedzić z początkiem tego roku. Jak przełożyło się to na konkretne klubowe brzmienia, no to sprawdźcie. Primadoma Tasmania EP do odsłuchania w serwisach streamingowych, wkrótce również na płycie winylowej, a od 19 Dominika Primadoma ze swoim setem na naszej antenie.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: fantastycznego pierwszego weekendu tegorocznych wakacji wam życzę, żeby nie brakowało sportowych emocji. Mundial, za chwilę Wimbledon, to jedno. No ale korzystajmy też z tego pięknego lata. Tyle tylko, że uważajmy na temperatury, na słońce. Pijmy dużo wody, szukajmy cienia, a w poniedziałek znów usłyszymy się w Chili Z. Bartek Linczewski, dziękuję za ten czas piątkowy, dzisiejszy. Dziękuję za cały ten tydzień. W poniedziałek w Chili Z słyszymy się o 11. No to wszystkiego dobrego, dobrego weekendu. Pa!
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama. Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
0: Po reklamie.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: La Nuit Supernova na dobry początek weekendu w Chilizę. Dobry wieczór w ostatni piątek czerwca. Zaczynamy Primadoma Club, czyli dwie godziny z najlepszą klubową selekcją. Dzisiaj będą nowości i nieco starsze produkcje, między innymi od Molgraba, Sydneya Charlesa, Hot Lab, Bad Tunera i wielu, wielu innych, ale zaczynamy od singla Kotlera i Sydney Charlesa właśnie, Be Your Baby, tak się nazywa. Miał swoją oficjalną premierę w zeszły piątek i już zdążyłam przetestować go na parkiecie, konkretnie na Carbon Festiwalu w Zabrzu, właśnie w zeszły piątek i muszę powiedzieć, że spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Ciekawe, czy spotka się z tak samo dobrym przyjęciem tutaj w radiu. No to jedziemy. Be Your Baby, Kotler, Sydney Charles. Już teraz.

0: Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: The Trip House to całkiem nowa produkcja od holenderskiego duetu, a teraz, moi drodzy, przenosimy się do mojej ukochanej Australii, to stąd pochodzi Mild Minds, producent, który zadebiutował w 2018 roku utworem Swim, za który zresztą dostał nawet nominację do nagrody Grammy. Łączy elementy house'u, ambientu, UK garage, gra tak trochę eksperymentalnie, a jego utwór Formations pochodzi właśnie z krążka Mood z 2020 roku, na którym pojawił się notabene wcześniej wspomniany singiel Swim, który dał mu tę nominację. Uwielbiam ten numer, jest bardzo, bardzo pozytywny. Lubię go słuchać na przykład o poranku, puszczając go głośno. Teraz mamy wprawdzie nie poranek, ale wieczór i myślę, że tak samo dobrze wejdzie, jak to młodzież kolokwialnie mówi. Mild Minds, Formations.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Waiting Hot Lap, a teraz remix kolejnego artysty z Australii. Tak się dzisiaj złożyło. Chodzi o Molgraba, zagra w tym roku na Audio River Festiwalu, konkretnie 6 lipca w sobotę. Pochodzi z Newcastle, ze wschodniej Australii, natomiast już od wielu, wielu lat mieszka i tworzy w Europie, konkretnie w Londynie. W swojej karierze muzycznej przechodził przez różne etapy, zaczynając od brzmienia house'owego, funkowego, lo-fi, po techno, a ostatnio na warsztat wziął utwór Milky, Just the Way You Are, z 2002 roku to jest utwór, no i nadał mu nowe, bardziej nowoczesne brzmienie. Ta piosenka zdążyła stać się viralem na TikToku i na Instagramie, no ale trudno się dziwić, bo naprawdę bardzo szybko wpada w ucho. Molgrab, Milky, Just the Way You Are, już teraz jedziemy.

dominator. Dominator.

0: Prima Doma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: To była nowość od Scarlett O'Malley, The Dominator, a teraz Nasty 90s, czyli trochę house'owych brzmień z lat 90. Nasty 90s, tak nazywa się singiel Dale'a Howarda, brytyjskiego DJ-a i producenta. Stoi na czele labelu Static Audio i od 2010 roku konsekwentnie produkuje w house'owo-deep house'owym nurcie. Nasty 90s akurat szazamowałam na imprezie w Melbourne, mega klimatycznym, przytulnym barze, który nazywa się Music Room. Jeśli będziecie kiedyś w Melbourne i lubicie house'owe granie, to zdecydowanie polecam to miejsce. Ma charakterystyczny bar z taką witryną z płyt winylowych. Także polecam z całego serca to miejsce, jak lubicie muzykę elektroniczną i winyle. Nasty 90s, Dale Howard, już teraz gramy.

0: Dostosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
8: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych.

0: Back on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Po reklamie.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Bad Tuner in This World. Nowa, całkiem nowa propozycja od tego producenta z Nowego Jorku. 20.04 na zegarach. Jestem z wami jeszcze do 21.00, a w tej godzinie nie zabraknie formacji Rod & Brown. Pojawi się Cryptogram, Empire of the Sun, a także Friend Within i nowość od Chanela Tre. Zaczynamy tę godzinę z bardzo klimatycznym, wręcz zmysłowym utworem od Sydneya Charlesa, On My Mind. To jest tytułowy track z epki tego producenta z Hamburga, wydanej nakładem brytyjskiej wytwórni Up The Stas. Mini album ukazał się na pięknym, białym, 12-calowym winylu i zawiera bardzo groove'owe, deep house'owe utwory z takimi chwytliwymi wokalami. Ja na dzisiaj wybrałam On My Mind.

0: David Bay Entertainment. Mam nadzieję, że miło wam płynie czas w towarzystwie Chili Z, bo teraz nowy remix od Make a Dance. To jest duet założony przez Josha Ludlowa i Bella Lewisa. Panowie trochę z nudów i trochę spontanicznie zaczęli tworzyć razem muzykę w pandemii. No i tak właśnie powstał ich projekt Make a Dance. Są związani ze słynnym house'owym labelem Future Classic. No i właśnie pod szyldem tej wytwórni ukazał się ich remix piosenki Flight Facilities pod tytułem Run. To gramy.
1: Prima Doma Club w Chili Z.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: A teraz pora na Black Techno Guy. To jest nowy numer Chanela 3. Brzmi mocno klubowo, dosyć minimalistycznie i to jest takie połączenie techno, house'u i hip-hopowego luzu. Chanel 3, czyli Sheldon Young, to jest amerykański producent.

producent i wokalista z Campton w Kalifornii, chociaż Campton pewnie wielu kojarzy się nie z muzyką elektroniczną, a z gangsta rapem. No ale Sheldon zdobył popularność dzięki właśnie swojemu unikalnemu stylowi, który łączy różne gatunki muzyki elektronicznej z naciskiem na house, z hip-hopem. Nawet niektórzy określają jego twórczość mianem hip-house'u, czyli taki nowy gatunek, hybryda, połączenie hip-hopu i house'u. No i do tego ten jego niski, zmysłowy wokal. Świetny. Gramy. Black Techno Guy, Chanel Tre.

0: Primadonna Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego naszego spotkania w Primadonna Club. Standardowo zapraszam też na naszą stronę chilizet.pl do zakładki podcasty, gdzie znajdziecie archiwalne audycje, nie tylko moje, ale też moich redakcyjnych kolegów i koleżanek. Teraz Chill City, a my słyszymy się za tydzień dokładnie o tej samej porze, czyli po 19. Ja Wam życzę wspaniałego weekendu. No i pamiętajcie, używajcie filtrów na skórę i nawadniajcie się, bo fala upałów przed nami. The Way Burnski na zakończenie. Do usłyszenia i jeszcze raz wszystkiego dobrego na weekend.

0: reklama.
1: Money, money, money!
0: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
0: Cherry Money?
1: Nowy Express Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa Dr. Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa Dr. Irena Eris. Luksus blisko natury.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Po reklamie.

0: Biedrama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy.
4: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Po reklamie.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Take on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.